0: Melo Radio.
1: Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Musi obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł po

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
10: Morliny są gorące.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lays, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
12: Dzień dobry, Aga Wiśniewska, kłaniam się wam wszystkim, moi drodzy melosłuchacze. Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym zajrzymy do kątów, do których już bardzo długo nie zaglądaliśmy, czyli do Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, czwartej zresztą Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Trzeba trochę ponadrabiać zaległości i sprawdzić, co się u nich działo w ostatnim czasie. A działo się całkiem sporo i to fajnych rzeczy. Na przykład, trzydniowa rywalizacja w trudnym terenie była testem charakteru i odporności psychicznej. Saperzy mierzyli się z zadaniami wymagającymi kondycji, precyzji oraz zimnej krwi. Scenariusze konkurencji odzwierciedlały realia pola walki, gdzie błoto i presja czasu są codziennością. Program obejmował m.in. marsz kondycyjny, rozpoznawanie min oraz zakładanie przeciwpancernej grupy min. Jak poszło reprezentantom 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas tych saperskich zawodów, opowie nam plutonowa Sabina Mazurek właśnie z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
13: Saperski kunszt, stanowiący jeden z filarów rzemiosła wojskowego, jest mocną stroną żołnierzy z Warmii i Mazur. Terytorialsi z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej udowodnili wysoką formę podczas ogólnopolskich zawodów użyteczno-bojowych wojsk inżynieryjnych w Białymstoku, gdzie stanęli na podium, zajmując 3. miejsce. W wymagających zawodach zorganizowanych przez 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej wzięły udział reprezentacje ze wszystkich 18 brygad formacji z całego kraju.
12: A teraz jeszcze kilka słów od plutonowej Sabiny Mazurek o wakacjach z WOT.
13: Wakacje z WOT to ogólnopolska inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej realizowana od 2019 roku. To dwa rodzaje szkoleń kierowanych do ochotników. Po podstawowe, tak zwana szesnastka dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej, oraz wyrównawcze, tak zwana ósemka dla kandydatów posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe. Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie wykorzystać wakacyjny czas i jednocześnie zrobić pierwszy krok w kierunku służby wojskowej.
14: A w Braniewie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 4-warmińsko-mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 75 żołnierzy, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego dołączyli do szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość była ważnym wydarzeniem zarówno dla nowo zaprzysiężonych żołnierzy, jak i ich rodzin, bliskich oraz mieszkańców regionu. Złożenie przysięgi wojskowej stanowi jeden z najważniejszych momentów w służbie każdego żołnierza. Jest wyrazem gotowości do wiernej służby ojczyźnie, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa obywateli. Nowi żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

0: cała kadra, która zajmowała się nami. Byli naprawdę bardzo wyrozumiali i będę wyniosłam bardzo dużo doświadczeń nowych.
1: Moja decyzja, którą podjąłem, była jeszcze oparta na tym, że rodzina się zdecydowała. Jest ze mną moja żona i córka. Więc trójkę razem przystąpiliśmy do 16. Jesteśmy razem tutaj na tym szkoleniu i razem odbywamy. I ja zdecydowałem się pierwsze.
2: Wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej to wyraz odpowiedzialności, patriotyzmu oraz gotowości do służby drugiemu człowiekowi. Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą wspierać działania związane z obronnością, zarządzaniem kryzysowym oraz obroną lokalnych społeczności w regionie Warmii i Mazur. Ale każdy żołnierz musi być przygotowany także na nowe wyzwania, o których przypominał pułkownik Cezary Kiszkowiak, dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
3: Współczesne pole walki to drony, to cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, to kosmos. Ale na koniec jest żołnierz. To on stoi za wszystkim. Jego przygotowanie, jego zdecydowanie, jego odwaga, jego umiejętności. Zakończyliście szkolenie podstawowe. Nauczyliście się podstawowych rzeczy. Za chwilę rozpoczniecie szkolenie specjalistyczne. I dalej będziecie żołnierzami. Żołnierzami zostaniecie do końca życia. Możecie zakończyć służbę, ale dalej będziecie żołnierzami Rzeczpospolitej Polskiej.
2: A teraz nieco zmienimy temat. 29 maja to w Polsce Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto żołnierzy, którzy brali udział w misjach zagranicznych i wyraz pamięci o tych, którzy na misjach stracili życie. Centralne obchody odbyły się w Krakowie wcześniej. Uroczystości z udziałem weteranów organizowane były także w jednostkach. Uroczystą zbiórkę zorganizowała m.in. 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, w której służy bądź pracuje 115 osób posiadających status weterana, co oznacza, że mają za sobą udział w zagranicznej misji Sił Zbrojnych RP. 56 z nich to żołnierze zawodowi, 58 pełni terytorialną służbę wojskową. Jedna osoba jest cywilnym pracownikiem brygady. To właśnie oni byli głównymi bohaterami uroczystości, jakie w brygadzie zorganizowano z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto stało się okazją do wręczenia weteranom podziękowań od ministra obrony narodowej. Dziękował im również dowódca brygady, pułkownik Cezary Kiszkowiak, który także ma za sobą udział w misjach. Służył m.in. w Iraku i Afganistanie.
4: Wasze doświadczenie jest bezcenne i mam nadzieję, że będziemy wszyscy z niego korzystać.
2: Uczestnicy zbiórki upamiętnili też żołnierzy, którzy oddali życie służąc ojczyźnie poza jej granicami.
4: Pamięć o nich jest konieczna, bo dopóki pamiętamy, to oni są. Oni są z nami, są wśród nas. Cześć ich pamięci.
2: Zbiórkę zakończył wojskowy sygnał Śpi kolego, będący symbolicznym hołdem dla nieżyjących towarzyszy broni. Polskie Siły Zbrojne uczestniczą w misjach zagranicznych od niemal 75 lat. Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że w tym czasie wzięło w nich udział ponad 120 tysięcy żołnierzy. Obecnie w międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami ONZ, NATO i Unii Europejskiej służy około 1400 żołnierzy. I jeszcze odrobinę w temacie weteranów. W Olsztynie rozpoczęła się regionalna odsłona kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. Organizują ją terytorialsi i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju, wspierani m.in. przez Stację Krwiodawstwa i Polski Czerwony Krzyż. Krew może podczas niej oddać każdy, oddając w ten sposób jednocześnie hołd żołnierzom, weteranom zagranicznych misji.
5: Każdy człowiek, nie tylko żołnierz, powinien oddawać krew, bo krew to życie i krew może ratować życie innym.
2: Dopowiadał dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Cezary Kiszkowiak. Ale dołączyć do kampanii można też oddając krew w stacjonarnych punktach krwiodawstwa i podając podczas donacji hasło w boju i potrzebie. Albo rejestrując samodzielnie donację na portalu Legion lub w mobilnej aplikacji Legion HDK. To tyle, jeśli chodzi o 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej, a teraz przejdziemy do nowinek od innych służb mundurowych. Tych służb, które dosyć często i regularnie pojawiają się na antenie Meloradia na falach 95. Czyli teraz posłuchamy sobie o tym, co się dzieje w Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Opowiadać nam o tym będzie podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.
6: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali w powiecie ełckim 17 maja do kontroli drogowej Toyota.

0: przelotem na gdańskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą był Ukrainiec, który przewoził 6 obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 19 maja funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Kołtapi zatrzymanych cudzoziemców przekazali stronie litewskiej w ramach readmisji, natomiast kuriera doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku, gdzie 64-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Kołtapi w powiecie ełckim zatrzymali samochód na czeskich tablicach rejestracyjnych. W aucie oprócz kurierów było 3 Pakistańczyków. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Obywatele Pakistanu nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7 maja funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Kołtapi zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazali na Litwę. Natomiast kurierów doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku, gdzie 26-letni mężczyzna i 24-letnia kobieta, obywatele Ukrainy, usłyszeli zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Zatrzymanie cudzoziemców, którzy przekroczyli nielegalnie granicę z Litwy do Polski, to efekt współpracy pomiędzy warmińsko-mazurskim oddziałem Straży Granicznej a podlaskim oddziałem Straży Granicznej. Funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca kwietnia sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Kontrolą objęli ponad 1000 osób i stwierdzili, że 237 pracowało niezgodnie z przepisami. Właściciele firm zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Nie podpisywali też umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej 35%, budowlanej 26%. W okresie 4 miesięcy najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie gołdapskim 20%, kętrzyńskim 18% i ostródzkim 16%. Najwięcej pracowało nielegalnie obywateli Kolumbii, Indii i Indonezji.
1: Czyli jak zwykle sporo sukcesów, a jeśli chcecie dołączyć do właśnie tej jednostki, czyli Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej, kto wie, może nawet w oddziale w Olsztynie, to musicie się oczywiście do nich zgłosić i zrekrutować. I teraz właśnie pani podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz opowie nam, jak to zrobić.
0: W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby przygotowawczej 120 kandydatów. Nowi funkcjonariusze będą wykonywać zadania w ochronie granicy państwowej. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej musi najpierw zalogować się do modułu, który znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Kolejnym etapem musi złożyć osobiście dokumenty. Przypominam, szanowni państwo, że ze sobą należy zabrać dokumenty, zarówno oryginały, jak i kserokopie. Kolejnym etapem jest test z wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna, następnie badania psychologiczne, następnie test sprawności fizycznej, wariograf i kolejnym etapem jest komisja lekarska, która orzeka o zdolności kandydata do służby w Straży Granicznej. Potem tylko podpisanie rozkazu, założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej, ślubowanie, a po ślubowaniu szkolenie, a po szkoleniu kandydaci zasilą jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: A na koniec jeszcze ciekawostka. Bo na naszej antenie pojawi się nowy głos reprezentujący warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej. A będzie nam opowiadał on o tym, że młodzi kaprale otrzymali akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. Komendant warmińsko-mazurskiego oddziału SG, generał brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz wręczył 28 funkcjonariuszom akty mianowania na stopień kaprala.
2: Funkcjonariusze Straży Granicznej gratuluję awansu na wyższy stopień Straży Granicznej. Służba w Straży Granicznej to służba, która daje wiele satysfakcji, ale to przede wszystkim służba, która wymaga dyspozycji, gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. Szanowni Państwo, nosi mundur z godnością, dumą i szacunkiem. Pamiętamy o tym, że dobro obywatela i państwa polskiego jest dla nas rzeczą nadrzędną. Niech podczas codziennej służby, proszę Państwa, przyświeca Wam dobro służby, odpowiedzialność za ojczyznę, odpowiedzialność za obywateli naszego kraju.
1: I dzięki generałowi Brygady Straży Granicznej Danielowi Wojtaszkiewiczowi zrobiło się na naszej antenie nieco patetycznie. Podniośle, może to lepiej brzmi. I tym właśnie takim podniosłym akcentem dobrnęliśmy do końca tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za które oczywiście dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i z tego miejsca zapraszam Was także na część kolejną, która już za chwilę na naszej antenie się pojawi.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, kolejny raz na falach 95. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym tym razem spotkamy się z człowiekiem, którego absolutnie uwielbiam, który ma taki głos, że on jest jak miodzik otulający nasze serduszko. I ma przy okazji też kilka ciekawych rzeczy do opowiedzenia, na przykład o naszym regionie i o mieście Olsztyn oraz o pewnym symbolu, który tak trochę nim jest, a trochę nim nie jest i tak trochę wiadomo, o co z nim chodzi, a trochę nie wiadomo, a wszystko zaczęło się od tego, że jest to baba, tylko że facet. I opowiadać nam o nim będzie Marcin Rumiński, który też oczywiście już na naszej antenie gościł, ale przy okazji tego, że pojawiają się nowe rzeczy, oczywiście my też chcemy o tym opowiedzieć, więc najpierw Cię przywitam. Dzień dobry.
4: Dzień dobry i Tobie i słuchaczom.
1: Marcinie, no właśnie, no to najpierw chciałabym zacząć od tego, co tak w miarę jest stałe, czyli zespół Krive. Co tam się u Was dzieje? Czy będziemy mieli okazję Was pooglądać? No bo posłuchać Was możemy przecież zawsze. Tutaj chyba warto też o tym opowiedzieć i tak trochę bardziej przybliżyć naszym słuchaczom, czym Krive jest. I dlaczego to jest ważne i dlaczego i w jaki sposób jest związane z naszym regionem. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Wy śpiewacie po prusku.
4: Tak, jest to jeden z niewielu zespołów, który śpiewa po staroprusku. Długo poszukiwaliśmy kogoś, kto będzie w tym języku pisał. Szukaliśmy w Polsce i za granicą, a okazało się, że tuż obok, dosłownie w Szczytnie, znajduje się niesamowity pan Niedźwiedź, który od wielu lat zajmuje się pisaniem poezji w języku pruskim już. Okazało się, że ten język jest i z wielkimi sukcesami jest rekonstruowany. Także dostaliśmy po prostu kupę wyśmienitych tekstów, które zamieniamy teraz w pieśni.
1: O czym one są? O czym Prusowie śpiewali?
4: No więc o czym starożytni Prusowie śpiewali, to my nie wiemy oczywiście, bo nie zachowały się żadne zapiski, albo przynajmniej ja nic o nich nie wiem, co nie znaczy, że nie szukam. Szukam, ale nic nie mogę znaleźć. W każdym razie pan Artur Urbański, wcześniej wspomniany, pisze przepiękne poematy o bogach, oczywiście o Perunie, oczywiście o Potrimpsie, Patolsie. A ostatnio napisał przepiękny poemat o Ragutisie. Ragutis to był bóg piwa, miodu i taka piosenka niedługo się pojawi.
1: Krive, poza tym, że właśnie jest wyjątkowe ze względu na tę warstwę liryczną, to jest też taki zespół, który pozwala nam się trochę przenieść w te czasy. No właśnie to jest X-XI wiek?
4: Stroje mamy z przełomu tysiąclecia. Ale czy taką muzykę gramy tak naprawdę, to ja nie wiem. No powstało teraz mnóstwo różnych wersji. Każdy zespół gra troszeczkę na swoją nutę. Inni wplatają takie nurty, inni wplatają takie nurty. A my wplatamy takie nurty, jakie nas interesują. Więc jest troszeczkę muzyki skandynawskiej, jest troszeczkę muzyki słowiańskiej, jest troszeczkę muzyki wschodniej. Staram się mieszać w interesujący sposób. Bo jak oni grali, to się nigdy nie dowiemy już przecież. Pewna intuicja, jakaś wyobrażenie o tej kulturze. Wiemy, że byli to bardzo otwarci ludzie, którzy dużo podróżowali, przyjmowali masę gości z całego świata. Więc na pewno mieli do czynienia z kulturą i muzyką wielkich obszarów różnych świata.
1: A jeżeli chodzi o instrumenty, to czy właśnie tutaj się coś takiego bardzo typowego dla nich pojawia? Doszliście do jakichś takich źródeł?
4: Nie mam pojęcia, na czym grali Prusowie. Wydaje mi się, że korzystali z takiej bazy instrumentów charakterystycznych dla Bałtów w ogóle. Czyli były jakieś kokle, czyli były jakieś proto-skrzypco, tagelharpy jakieś, może i strunowe, na pewno fujarki, na pewno rogi do grania, na pewno bębny, no bo to takie instrumenty, które towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat.
1: I to są też instrumenty, na których oczywiście wy gracie podczas swoich koncertów.
4: Tak, tak.
1: I to są instrumenty, które, a przynajmniej w części, można zobaczyć podczas twoich występów, kiedy przemieniasz się z Marcina Rumińskiego w Rumuna Bajdurzącego.
4: No zabieram jak najwięcej instrumentów, które układam sobie w takie spójne bloki, żeby pokazać troszeczkę instrumentów strunowych, dętych, perkusyjnych, szarpanych, smyczkowych, różnych dud i innych piszczałek. Dzieci to bardzo lubią, zainteresowanie podchodzą do tych instrumentów, nieczęsto mają z nimi kontakt, a niektóre w ogóle pierwszy raz widzą takie instrumenty. Drumle, mandole i inne rzeczy. Na wszystko mówią gitara, ale już przy drugim spotkaniu elegancko potrafią ten instrument prawidłowo nazwać, więc ta rola edukacyjna, nie tylko jeżeli chodzi o historię naszego regionu, jeżeli chodzi o legendy, baśnie naszego regionu, ale też instrumenty ogólnie mówiąc, nie to, że z naszego regionu, tylko żeby wiedziały, że mandolina to mandolina, że drumla to drumla, instrument, który kojarzą z pszczółki Mai, bo konik polny Filip miał robiony drumlą dźwięk, no więc jak gram ten pę, takie, no to on, te dzieci potrafią rozpoznać, ale nie wiedzą, co to za instrument i jakie możliwości ma. Więc ja im to bardzo chętnie przybliżam.
1: I oczywiście przy okazji też opowiadasz im baśni i legendy z Warmii i z Mazur.
4: Tak, oczywiście. No uwielbiam to po prostu. Uwielbiam oglądać zaciekawione buzie. Dostaję skrzydeł i interpretuję po prostu te baśnie jak z baśni.
1: I teraz pojawiło się kilka nowych, no bo ten projekt jest już realizowany od kilku lat, ale cały czas go poszerzasz. No właśnie też jakiś czas temu pojawiły się takie wersje dla dorosłych, takiego Rumuna świntuszącego, ale my dzisiaj będziemy się skupiali na tych nowościach, czyli właśnie na kolejnych trzech, dobrze pamiętam?
4: Tak, zacząłem od przepięknej baśni Miłość Olbrzyma. A reszta niech pozostanie niespodzianką. Wszystkie dzieci lubią niespodzianki, a ponieważ w każdym dorosłym jest odrobinę dziecka, to na pewno też będzie lubił taką niespodziankę.
1: No i tak sobie rozmawiamy tutaj, o czym ty się zajmujesz. Rozmawiamy o tym zespole Kliwe, który bardzo nawiązuje do historii naszego regionu. Mówimy sobie o tym, jak wcielasz się w Rumuna Bajdurzącego, opowiadając legendy z naszego regionu, z Warmii i z Mazur. Czy albo kiedy zainteresowało cię to, bo ty jesteś rodowitym olsztynianinem. No i właśnie na jakim etapie twojego życia pojawiła się taka ciekawość i takie zainteresowanie tym, jak to tu kiedyś było w ogóle, jak to się wszystko zaczęło?
4: Ponieważ moi starzy byli młodzi, jak się pojawiłem i nie za bardzo mieli czas w ferworze walki o przetrwanie pracy i innych rzeczy, to spędzałem czas z babką, która mi czytała bardzo dużo bajek, bardzo dużo. Więc ja wyrastałem w kulturze słuchacza. Babcia fajnie czytała te bajki i jedną z książek był Nowy Kiermasz Bajek właśnie. Także ja poznałem te legendy jako kilkulatek i one ze mną sobie dorastały w mojej głowie, aż w końcu pandemia sprawiła, że z braku sensu istnienia w mojej głowie ta szufladka się otworzyła i przypomniałem sobie o tych cudownych baśniach. No i zacząłem je nagrywać tak sobie, o po prostu. Nikt wtedy nie wiedział, że dzięki temu stanę się bajarzem, a stałem się po kilku latach.
1: No to ja mam w takim razie też do ciebie prośbę, żebyś nam, no, uda się namówić cię na dwie baśni, legendy, żebyś nam opowiedział naszym słuchaczom. W ogóle przepiękna, stara książka.
4: Tak, to jest wydanie z 65 roku. Właśnie udało mi się je dosłownie niedawno zdobyć. Nowych kiermaszów, bajek było mnóstwo wydań. Praktycznie co dwa lata, a nawet i co roku powstawała nowa edycja, w której było ze dwie, trzy nowe pozycje. Dlatego staram się zbierać wszystkie, dlatego że no niektóre baśnie przepadły wraz z tymi egzemplarzami. Wydawnictwo już dawno nie istnieje i teraz można sobie gdzieś w antykwariatach albo na internecie tych książek wyszukiwać. Miłość Olbrzyma. To jest bajka spisana przez Emilię Biedrowinę Sukertową. Wiadomo, że ona usłyszała ją od jakiegoś lokalsa, który zajarany opowiadał historię, którą ona sobie potem troszeczkę przeinaczyła. Ja też ją troszeczkę przeinaczyłem. A historia o miłości olbrzyma zaczyna się w ten sposób. Dziś jeszcze słyszy się niekiedy na ziemi mazurskiej, że w czasach zamierzchłych żyły tam olbrzymy. Nie tylko postawą byli oni wielcy, ale i duchem. Przywiązani gorąco do ojcowizny przodków, do grodzisk, do pól i leśnych obszarów, walczyli bohatersko z wrogami, którzy pragnęli zawładnąć ich krajem. Ginęli w obronie wolności, pędzeni bywali w niewolę, osadzani gdzieś z dala od ojczyzny. Często nie mogąc znieść ucisku najeźdźcy, sami uchodzili w obce strony. Coraz rzadziej spotykano owych olbrzymów na ziemi sasińskiej czy zawkrzyńskiej, która ciągnęła się rąbem od Ostródy po Ciechanów i od Lubawy po Nidzice. W pamięci najstarszych zasiedziałych mieszkańców Ostródzkiego przetrwała wieść o pewnym wielkoludzie, którego rodzinne grodziszcze wznosiło się między wsiami Ostrowinem a Idzbarkiem. Wcześnie osiercałym Niedanem, synem Skawoty, dziedzica grodu opiekowała się rodaczka mamka, jego olbrzymka Arwida. Troszczyła się jak matka o żywność dla niego i przędła i tkała len i wełny na jego odzież, aż zestarzała się, zniedołężniała i wreszcie odeszła z tego świata. Ze swego dworzyszcza odziedziczonego po rodzicu młody olbrzym tęsknym wzrokiem spoglądał po okolicy, która malowniczo rozpościerała się dookoła. Z czasem u stóp grodziska na obszarze zaludnionym niegdyś przez wolne pospólstwo olbrzymów osiedlili się nowi ludzie, przybysze z ziemi chełmińskiej i mazowieckiej. Byli oni w porównaniu z Niedanem i jego współplemieńcami drobnego wzrostu. Wydawali mu się mali jak dzieci, a mowy ich nie rozumiał.
1: Czy wśród tych legend jest coś, co dotyczy Olsztyna? Bo tutaj mieliśmy fragment o Ostródzie. A czy jest coś takiego, co opowiada historię właśnie miasta z Nadłyny?
4: O, nie trafiłem jeszcze na bajkę o Olsztynie, a wydaje mi się, że masz rację. Ona może być kluczowa, dlatego że robię taki test pierwszy raz pojawiając się w przedszkolu i pytam dzieci i przedszkolanki, czy wiedzą, skąd jest nazwa Olsztyn. No i jak słyszę, że tak, wiemy, bo tutaj było dużo Olszyn, no to pędzę jak błędny rycerz na wiatrak ze sprostowaniem. No i wtedy oczy otwierają się coraz szerzej. Słyszymy nazwę Allenstein, słyszymy nazwę Alnestaps. Raptem pojawia się w tym łyna, czyli Alne, czyli łania, proszę państwa. Bo taka jest nazwa naszej rzeki, po prostu nazywa się ona łanią. Nazwa Olsztyn powstała w 50 roku, może jakoś wcześniej jej nie było, ale wiemy z zapisków ze średniowiecza, że w jakichś kopernikowskich tam zapiskach pojawia się nazwa Olsztyn. I na tej podstawie prawdopodobnie powstała nazwa Olsztyn. Okay. Bo to Z musiało być, prawda, dodane, żeby coś od siebie dodać.
1: Koniecznie. Ale to ciekawe, że w sumie temat tej łani w ogóle, jakby ten wątek zupełnie został wyparty. Jakby cały czas mówimy o łynie, łyna, łyna, łyna, tak jakby tak zawsze było. A tu proszę, bo to też staropruski?
4: Tak. Alne to łania, staps to kamień, więc kamień łani, tak w rozumieniu łyny, że tak powiem łyński kamień, taka jest nazwa naszego miasta. Ja myślę, że ponieważ przyjechali tu ludzie, bardzo dużo ludzi przyjechało tutaj już po wojnie i oni nie czuli... Oni w sercu przywieźli tutaj swoje rodzinne strony, a na to, co się tutaj dzieli, mieli teraz takie ładne określenie, że mieli po prostu to głęboko gdzieś, nawet nie interesowało ich po prostu miejsce. Ludzie tutaj przyjeżdżali z różnych względów, jedni uciekali, bo było to miejsce, gdzie można się tutaj było zaszyć i stać się kompletnie po prostu niewidzialnym w Polsce, zwłaszcza za komuny. Inni przyjeżdżali, bo coś, innych przesiedlili i w zasadzie nikogo nie obchodziło. Dopiero teraz pojawiają się z wyjątkiem tych nazwisk, od których powstały nazwy ulic w naszym Olsztynie, czyli tych Gębików, Sukertowych, wszystkich i innych. I oni faktycznie interesowali się regionem i w ogóle, no ale ci zwykli mieszkańcy, którzy stanowią o tym, czy społeczność jest w tym, czy nie, to, to jeżeli pyta się Olsztyniaka i on nie wie w ogóle nawet w którym roku powstała, jakby wymyślili nazwę Olsztyn i że stało się to kilkadziesiąt dosłownie lat temu, a wcześniej nie było tej nazwy, no to, to daje to do myślenia też. No ale ważne jest, że ludzie przyswajają sobie tę wiedzę i może też ta baba pruska przestanie być babą, a stanie się jakimś pomnikiem dokumentnie zniszczonej i zapomnianej kultury.
1: O różnych skomplikowanych wątkach związanych z Olsztynem opowiadał nam nasz bajarz ulubiony, Marcin Rumiński, któremu oczywiście za to spotkanie też bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie również Wam, drodzy słuchacze. I oczywiście zapraszam Was także na kolejne o stałej porze na antenie Meloradia. Aga Wiśniewska, kłaniam się i mówię do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, kochani. Czas na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska. Zapraszam Was na kolejny kwadrans razem. A cóż się w tym kwadransie pojawi? Pojawi się troje gości i będą nam opowiadali o różnych rzeczach. Chociaż będą one ze sobą też trochę powiązane. Po pierwsze, sprawdzimy na co, jakie pieniądze dostały nasze warmińsko-mazurskie małe miejscowości. Takie nazwijmy może, żeby było miło. A podostawały i to sporo, bo w sumie podpisano 100 umów, o czym zaraz będzie opowiadał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Ale najpierw spotkamy się z panią Agnieszką Sakowską-Chrywniak, która jest wójtem gminy Dywity.
5: I na aktywizację mieszkańców, poprzez którą dzieją się świetne rzeczy zagospodarowania przestrzeni w naszych małych ojczyznach, w naszych wsiach. Także jest to wartość dodana. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zalpki i zagospodarowanie terenu w miejscowości Gratki. Są to małe miejscowości, ale bardzo zjednoczone przez mieszkańców. Mieszkańcy super sobie radzą, świetnie działają i właśnie poprzez to chcą się integrować. Powstaną wiatki, powstaną miejsca na ognisko, zagospodarowanie stawu, nowe nasadzenia, które są bardzo ważne, także będą piękniały nasze miejscowości.
6: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
1: Panie marszałku, dzisiaj bardzo dużo umów podpisaliście. No właśnie, o jakich kwotach mówimy, na co te pieniądze będą przeznaczone i jak ważne jest to wsparcie dla beneficjentów?
6: Odpowiadając po kolei, 4 działania, wszystkie związane z rozwojem obszarów wiejskich, prawie 2 miliony złotych, 100 umów. Kilka gmin miało po kilka umów z różnych działań. Są to bardzo ważne dla nas inwestycje. Aktywizujemy tym zarówno infrastrukturalnie, jak i społecznie obszary wiejskie. Chcemy, żeby te obszary wiejskie również tym bardziej w naszym województwie pięknie się rozwijały i dzięki tym wydawałoby się drobnym grantom, bo to są w niektórych przypadkach 10-15, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, tysięcy złotych, w przypadku infrastruktury są to większe kwoty, ale w związku z tym, że konsekwentnie ten program co roku jest ogłaszany od wielu, wielu lat, te drobne inwestycje spowodowały, że tych drobnych inwestycji jest w naszym regionie bardzo, bardzo dużo i one mają ogromny wpływ na wizerunek wsi, ale również na tą aktywność chociażby kół gospodyń wiejskich. Przed chwileczką rozmawiałem z paniami z koła gospodyń wiejskich w Dzierzutach. Śmiałem się, że mówi, że brakuje im troszeczkę czasu, bo tych wydarzeń, tych imprez jest bardzo dużo, że czasami raz w tygodniu mają, jeden dzień w tygodniu mają czas dla siebie. No cóż, stały się ofiarą własnego sukcesu, ale to właśnie po to robimy, żeby ta wieś była aktywna, żeby mieszkańcy byli uśmiechnięci, żeby mogli się rozwijać i zawsze powtarzam, że jak mieszkańcy się rozwijają, rozwijają również nasz region.
1: To są pieniądze z budżetu naszego województwa?
6: Tak, to są pieniądze z budżetu województwa. Każdego roku przeznaczamy taką pulę, staramy się, żeby rok w roku, każdego roku była ona większa i te 4 działania, o których dzisiaj mówimy, pochodzą w 100% z budżetu naszego województwa.
1: Tak sobie jeszcze myślę o tym, że oczywiście rozwijają się mieszkańcy, rozwijają się te miejscowości, ale to jest chyba też po prostu ważne, żeby przypominać ludziom, zwracać uwagę na te nasze lokalne społeczności, na ten nasz lokalizm w ogóle, regionalizm, bo my jesteśmy ogromnym tak naprawdę województwem i każdy z zakątków ma jakiś swój smaczek.
6: Dokładnie tak, dosłownie i w przenośni. Jeśli chodzi o smaczki infrastrukturalne, one mają, każdy ma z oczywistych względów swoje akcenty, ale również wspieramy dziedzictwo kulinarne i możemy tu dzisiaj również odrobinkę tego skosztować, a to już z kolei jest bardzo mocny akcent. Każdy subregion, każda miejscowość, każde sołectwo ma swoje wyspecjalizowane smaki. Dzięki temu budujemy dziedzictwo kulinarne naszego regionu i możemy spróbować i skosztować wielu, wielu wspaniałych rzeczy z różnych miejsc naszego województwa. A to bez wątpienia również ma wpływ, jeśli chodzi o rozwój turystyki kulinarnej.
5: A propos kulinariów, ma pan jakąś swoją naszą ulubioną regionalną potrawę?
6: Jest ich na pewno kilka. Myślę, że jest parę również potraw, które być może są zaadoptowane z różnych regionów, ale w jakiś sposób się też przyswoiły. Jeszcze nie miałem okazji spróbować, ale widziałem chociażby dzisiaj kluski szare. No, po prostu wyglądają obłędnie i jak to mówię, czuję, jak cieknie mi ślinka.
1: Dopowiadał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Tych umów naprawdę było sporo i to naprawdę fajna rzecz, że te nasze podolsztyńskie miejscowości mają szansę dostać dofinansowania na to, żeby się rozwijać, na czym oczywiście my wszyscy korzystamy, spotykając się na przykład podczas jarmarków świątecznych lub innych targów, które się odbywają na przykład w Olsztynie. Przypominam, że już oczywiście taki co weekendowy targ w Olsztynie także ruszył. Jeśli lubicie rękodzieło, lubicie swojskie przysmaki, to koniecznie się na takie targi wybierajcie. Będą się one odbywały w Olsztynie regularnie. A teraz, skoro pan marszałek się już pojawił, to chciałabym, żebyśmy się spotkali też z panią marszałkinią. No i właśnie już za chwilę pani Maria Bąkowska będzie nam opowiadała trochę o tym, jak kultura w naszym regionie ma szansę się rozwijać, jak artyści tu tworzący mogą starać się o dofinansowania i z których stron je dostają. O tym wszystkim, może też jakieś podpowiedzi dla was się tam znajdą. O tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni
7: Maria Bąkowska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5: Jest pani odpowiedzialna między innymi właśnie za kulturę w naszym regionie, którą bardzo prężnie wspieracie. Jest przynajmniej kilka takich programów, z których właściwie każdy może skorzystać, bo jest i dla takich artystów indywidualnych, jest i też dla samorządów, dla różnych kół gospodyń wiejskich, więc właściwie każdy właśnie może coś dla siebie znaleźć i po takie dofinansowania na swoją działalność sięgnąć. Zacznijmy może w takim razie od tego, dlaczego to jest ważne w ogóle, żeby tę lokalną, regionalną kulturę wspierać.
7: Samorząd województwa jest sprawdzonym partnerem i organizatorem dla 12 instytucji kultury, bo to jest jak gdyby nasza podstawowa działalność. Prowadzimy 12 instytucji kultury, filharmonie, muzea, teatry i inne instytucje kultury. To jest nasza podstawowa działalność i w ten sektor w każdym roku inwestujemy ponad 100 milionów złotych. W tym roku mamy rekordowy budżet, ponad 102 miliony. Jest to zwiększenie o 9% w stosunku do tego, co było w ubiegłym roku. I nasza otwartość nie kończy się na tym, że inwestujemy w swoje instytucje. Wybiegamy też jak gdyby do ludzi, inwestujemy w organizacje pozarządowe, które są niesamowitym naszym pomocnikiem. Mamy różnego typu granty, o które mogą się ubiegać organizacje pozarządowe. Ponad 500 tysięcy złotych rocznie są to pieniądze przeznaczone właśnie dla NGO-sów. Łowimy talenty, honorując stypendystów artystycznych. W tym roku 17 takich osób dostało stypendia artystyczne marszałka. Inwestujemy też bardzo w kulturę, jeżeli chodzi o zabytki. Ponad 1 700 000 złotych. Ja wiem, że to nie jest może jakaś kwota ogromna, ale od czegoś trzeba zacząć i dbamy o te zabytki, które są w najgorszym stanie. Także 1 700 000 złotych w tym roku przeznaczyliśmy. Niedawno został rozstrzygnięty taki konkurs. Inwestujemy również w budynki związane z kulturą. Filharmonia Warmińsko-Mazurska z okazji 80-lecia swojego jubileuszu otrzyma nowe organy, których budowa już trwa. Po wielkich wysiłkach otworzyliśmy nowy oddział w Muzeum Warmii i Mazur w odrestaurowanym Pałacu Donów w Moronku. Muzeum Pomprus Górnych, które się tak naprawdę dopiero teraz rozkręca i zachwyca swoim pięknem. Rozpoczynamy ogromną budowę, już niedługo będziemy wbudowywać kamień węgielny we Fromborku w Europejskiej w Centrum Copernicus. Ma już zatwierdzone finansowanie ze środków europejskich na ponad 71 milionów złotych. To będzie największe centrum nauki w naszym województwie i w tej części kraju, nieopodal domu i grobu Mikołaja Kopernika. Zwiększamy także dostępność do naszych instytucji kultury poprzez takie projekty jak Teatr za Złotówkę. Jest to nowy projekt skierowany do dzieci i młodzieży z odległych miejscowości, którym na co dzień bardzo trudno jest dotrzeć do teatru, na przykład na premierę. I skala zainteresowania tym programem jest ogromna. Już do tej pory skorzystało ponad 10 tysięcy dzieci. Z tego jesteśmy bardzo dumni, że dzieci właśnie z odległych zakątków mają taką możliwość odwiedzać nasze teatry. I od tego roku również Teatr w Elblągu, oprócz Olsztyńskiego Teatru. Wspieramy mniejszości narodowe, też poprzez organizacje pozarządowe zajmujące się i wspierające mniejszości narodowe. 24 dotacje w tym roku poszły na ponad 300 tysięcy złotych. Także no myślę, że dużo się dzieje w kulturze, jeżeli chodzi o Sejmik Województwa. Obchodziliśmy też wspaniałe jubileusze, 500-lecia hołdu pruskiego, 100-lecie Teatru Jaracza, 80-lecie Muzeum Warmii i Mazur. Teraz Sejmik ogłosił rok 2027 rokiem objawień warmińskich w Kirchwałdzie, 150-lecie objawień. Także szykujemy się już na kolejny rok ze swoimi planami. Instytucje kultury będą szykowały też programy, żeby pokazać tą naszą tożsamość, naszą drogę do patriotyzmu na Warmii. Także no, jestem dumna ze wszystkich instytucji, z naszych mieszkańców, którzy bardzo chętnie angażują się w tą naszą wspólną działalność dla dobra regionu. I no cóż mogę powiedzieć, bardzo się z tego cieszę.
8: Czy macie Państwo na przykład jakieś takie marzenie? Chcielibyście coś jeszcze zrealizować, na co po prostu trzeba więcej czasu, bo trzeba to dobrze zaplanować właśnie, zdobyć jakieś dodatkowe finansowanie. Jest coś, co chcielibyście zbudować jeszcze tutaj w naszym regionie?
7: Bardzo cieszymy się. Co prawda dofinansowanie już w większej części jest zapewnione. Chodzi o Centrum Dziedzictwa i Historii i Kultury Warmii w Kirchwałdzie. To jest projekt, na który przekazujemy 29 milionów z funduszy europejskich. To jest inwestycja, na którą bardzo czekamy. To będzie też swego rodzaju pomnik tej rocznicy, którą będziemy w przyszłym roku obchodzić. To jest, jeżeli chodzi o takie fizyczne inwestycje nasze, ale dla mnie najważniejszą inwestycją są inwestycje w ludzi. I zarówno w naszych pracowników kultury. Teraz, za chwilkę będziemy mieli forum z NCK-iem, Narodowym Centrum Kultury, organizowane Pracuj w Kulturze. Inwestycja w ludzi to jest chyba najlepsza inwestycja, bo to będzie procentowało przez lata. Ci ludzie u nas zostaną, ci ludzie będą tworzyli tą kulturę w regionie właśnie dla nas. I z tego się też bardzo, bardzo cieszę.
8: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Maria Bąkowska była naszą gościnią i opowiadała nam właśnie o tym, jak kultura na Warmii i Mazurach się rozwija dzięki między innymi wsparciu samorządu Warmii i Mazur. Ale zanim się pożegnamy, mam dla Was jeszcze jedną informację od pani Anny Grabowskiej z Olsztyńskiego Oddziału ZUS-u, która nam opowie trochę o tym, ile w ostatnim czasie wpłynęło na konta warmińsko-mazurskich seniorów, w tym oczywiście olsztyńskich.
9: Warmińsko-mazurscy seniorzy w kwietniu dostali od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 621,5 miliona złotych w ramach dodatkowej 13. emerytury. Natomiast w skali kraju na konta seniorów zakład przelał ponad 14 miliardów złotych. Wypłaty pieniężne płynęły do osób uprawnionych automatycznie razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Tylko na Warmii i Mazurach dodatkowe wypłaty dostało 313,5 tysiąca osób, natomiast w skali kraju trzynastkę otrzymało prawie 9 milionów osób. Jak co roku trzynastki były wypłacane z automatu, a to znaczy, że nie trzeba było składać żadnego wniosku, aby otrzymać dodatkowe pieniądze. Trzynaste emerytury na Warmii i Mazurach otrzymało 13,5 tysiąca mieszkańców, w tym wypłacone przez Elbląski Oddział było to 110 tysięcy osób i przez Olsztyński Oddział było to ponad 203 tysiące osób. Kwota wypłacona wypłacona trzynastki na terenie elbląskiego oddziału wyniosła ponad 217 milionów złotych, natomiast kwota wypłacona na terenie olsztyńskiego oddziału ZUS wyniosła ponad 404 miliony złotych. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiadała najniższej emeryturze po waloryzacji i wyniosła 1978 zł i 49 groszy brutto. Z kwoty 13 emerytury nie były dokonywane żadne potrącenia, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał ją automatycznie bez składania jakiegokolwiek wniosku.
8: To wszystko, co dla Was przygotowałam też w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale oczywiście to jeszcze nie koniec naszych spotkań, bo one odbywają się na antenie Melo Radia regularnie, więc już teraz zapraszam Was na krótką przerwę, ale po niej oczywiście do Was wrócę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
8: Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w której tym razem skupimy się na jednym miejscu, o którym Wam już ostatnio dosyć dużo opowiadam, ale tak jak zresztą wtedy też zapowiadałam, będę Wam o tym mówiła tak długo, aż po prostu odmeldują się wszyscy mieszkańcy Olsztyna, że odwiedzili olsztyński zamek. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nasz zamek olsztyński dostał ogromne dofinansowanie, dzięki któremu będzie mógł być zmodernizowany, wyremontowany i po prostu zmieni się nieco ta przestrzeń. Będziemy mieli nowe, stałe wystawy, które będą udostępnione między innymi w do tej pory nieużytkowanym tak publicznie skrzydle zamku po tej stronie, gdzie znajduje się nasza zamkowa wieża. O tym dokładnie, co tam się będzie zmieniało, opowiadał nam już jakiś czas temu dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski. Ale, no właśnie, teraz dopóki jeszcze ten remont się nie zaczął, możecie zamek odwiedzać. I na przykład odwiedzić wystawę poświęconą ziołom, które oczywiście są dostępne na terenie Warmii i Mazur, w tym Olsztyna. I właśnie o tej wystawie będzie nam opowiadała kuratorka.
10: Anna Czechorowska, dział historii i etnografii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
11: I porozmawiamy sobie o wystawie, którą wciąż jeszcze możemy obejrzeć w zamku w Olsztynie. Z ludowego zielnika rośliny w kuchni, medycynie i wierzeniach Warmii i Mazur. To zacznijmy od początku, czyli od tego, co możemy na tej wystawie zobaczyć. Pachnie przepięknie, więc od razu Państwa zachęcam do tego, żeby się tu wybrać, bo jest naprawdę super. Ale właśnie poza tym, co możemy poczuć, to co możemy zobaczyć?
10: Myślę, że trzeba zacząć w ogóle od pomysłu na tę wystawę, bo tutaj jakiś czas szukałam inspiracji. Nasze zbiory etnograficzne są bardzo bogate, ale w ostatnim czasie prezentowaliśmy takie najważniejsze nasze kolekcje, czy rzeźbę ludową, czy poprzednia wystawa była poświęcona tkaninie ludowej, więc szukałam takiego tematu, który można byłoby zilustrować tym, co my mamy w zbiorach i to takimi bardzo różnorodnymi obiektami. Więc pomyślałam sobie o takim zagadnieniu roślin w kulturze ludowej, bo faktycznie rośliny, zioła czy przyprawy, one pojawiają się w bardzo wielu aspektach życia i czytając literaturę ludową, czy sięgając do źródeł, mamy tych materiałów bardzo dużo i w zależności od tego, jakim zagadnieniem się interesujemy, to wszędzie pojawiają się właśnie te rośliny, czy właśnie w kwestii wierzeń, czy ludowej kuchni, tradycyjnej kuchni, czy też właśnie tak jak tutaj na wystawie w medycynie. No więc pomyślałam sobie właśnie o takim temacie naprawdę bardzo silnie obecnym w kulturze w ogóle i stąd właśnie taki pomysł. Ja oczywiście musiałam się troszeczkę, bo w związku z tym, że temat jest szeroki, musiałam trochę go zawęzić i zdecydowałam się na takie trzy, w moim przekonaniu, bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze obszary, w których ta obecność roślin jest istotna, jest widoczna, czyli pierwszą część wystawy poświęciłam tradycyjnej kuchni, druga część jest związana z medycyną ludową i tym, jak rośliny stanowiły środki lecznicze i były używane właśnie w ludowej medycynie, w zabiegach leczniczych, ale też, co nieodłącznie wiąże się z procesem terapeutycznym, że tak powiem, w wersji ludowej, czyli z ludową magią po prostu. i od tego tematu jakby swobodnie przechodzi się już do tematyki takiej typowo wierzeniowej, czyli obecności roślin w ludowych wierzeniach, w roku obrzędowym, w świętach liturgicznych, ale też w wydarzeniach związanych z ludzkim życiem, czyli takimi ważne momenty, jak właśnie chrzest, zamążpójście, czy właśnie zmiana stanu cywilnego, potem też śmierć. Więc we wszystkich tych aspektach rośliny się pojawiały, przypisywano im symboliczne znaczenie, były wykorzystywane w celach magicznych i o tym wszystkim opowiada ta wystawa.
11: To jakie rośliny były najpopularniejsze? I teraz chciałabym zapytać o jakąś jedną konkretną dziedzinę, ale ciężko będzie pewnie.
10: Tak, bo szczególnie, że rośliny, o których jest tutaj mowa, to przeważnie są to tak, po pierwsze rośliny, które my dobrze znamy przeważnie, tak? To nie jest tutaj też wielkim odkryciem, że to, z czego my dzisiaj korzystamy, w dużej mierze, bo mówię o takich rodzimych gatunkach, bo oczywiście pojawiły się też gatunki, które no, tradycyjnie kiedyś nie występowały. Natomiast są rośliny, które doskonale znamy i do dzisiaj stosujemy. Mam na myśli miętę, majeranek, dziurawiec. Wiele z tych roślin jest używany, czy była używana w różnych sferach życia. W ogóle w kulturze ludowej trudno mówić o takim ścisłym podziale. My go stosujemy jako osoby zajmujące się kulturą ludową albo próbujące, powiedzmy, no tak jak tutaj w przypadku takiej wystawy, jakoś usystematyzować tą wiedzę. Natomiast ten podział jest wtórny dla człowieka żyjącego 100 czy 150 lat temu. To nie zastanawiał się nad właściwościami roślin, czy w kuchni, czy ona pomaga na jakąś dolegliwość, albo na przykład jest w stanie uchronić człowieka przed działaniem czarownic. To po prostu było jedno i to samo. I tak też jest. Tu na wystawie oczywiście prowadzimy pewną narrację, jest pewna opowieść, która nas z jednego tematu na drugi kieruje naszą uwagę właśnie w stronę różnych zagadnień. Natomiast to nie jest tak, że jest tutaj taki bardzo ścisły podział. Ja bardzo lubię tak wspominać o takich roślinach, jak na przykład jałowiec, który był wykorzystywany, zresztą do dzisiaj jest tradycyjnie taką przyprawą wykorzystywaną w kuchni myśliwskiej. Myślę, że ona też swego rodzaju renesans przeżywa dziś. Kiedyś też ten obszar należył do takich no, terenów tradycyjnie łowieckich. Oczywiście to na wsi może mniej tej dziczyzny się pojawiało, ale już w tych wyższych warstwach jak najbardziej tak. Używany był jałowiec do przyprawiania potraw. Mamy tradycyjne nalewki, kadykówka, czyli nalewka myśliwska z jałowca. Wykorzystywane również w celach medycznych, ale bardzo ciekawe są właśnie też właściwości takie związane z wierzeniami ludowymi. Ja tutaj wspominam na wystawie, że rośliny miały właściwości apotropeiczne, czyli ochronne, chroniły przed działaniem złych mocy, chroniły przed działaniem czarownic na przykład. I jałowiec się jako taka roślina pojawia w ogóle jako apotropejony były stosowane rośliny, które na przykład miały kolce, czyli tak jak właśnie jałowiec, które na przykład bardzo brzydko pachniały, czyli miały intensywny zapach, taki no, można powiedzieć odpychający. I właśnie wyobraźnia ludowa takim cechom roślin przypisywała właśnie znaczenie ochronne, no bo skoro my mamy, jakby widzimy takie ich właściwości, to na pewno zadziała to również na to, co może człowiekowi zagrażać w tej sferze wierzeniowej. Pojawia się też na przykład na wystawie temat Nocy Świętojańskiej, bo to jest też bardzo taki ciekawy moment roku liturgicznego. Oczywiście, tak jak mówię, no gdzieś tam tylko ten temat można było, jeżeli chodzi o sferę wierzeń, bo ona naprawdę tutaj w naszym regionie jest bardzo bogata, to zaznaczyć pewne kwestie, ale faktycznie, jeżeli chodzi o obchody Nocy Świętojańskiej, to one i w regionie były bardzo bardzo bogate i długo się utrzymywały, nawet po wojnie. I tutaj no też oczywiście rośliny tradycyjnie się pojawiają. To też jest coś, o czym my dzisiaj no też pamiętamy i mówimy, wiemy o tradycji przygotowania wianków, puszczania wianków na wodę. Więc tutaj ten temat można poszerzyć. Mówimy o tym, jakie rośliny były wykorzystane, jakie one miały właśnie właściwości te ochronne, bo to wtedy, w tym dniu, w Wigilię Świętego Jana grasowały czarownice. One naprawdę tak ludowe przekonanie było bardzo silne, że one naprawdę wtedy zagrażają człowiekowi i należy się przed nimi ochronić.
11: To od razu może podpowiedzmy właśnie w takim razie, co powinno się w takim wianku znaleźć, bo jeszcze jesteśmy przed tą nocą Świętego Jana. Niech tam się panie już zaczną rozglądać.
10: Tak, ja tutaj nawet na wystawę przygotowałam własnoręcznie taki pierwszy mój w życiu wianek, ale wyszedł chyba całkiem nieźle. On bardzo dobrze tutaj się komponuje i w tym moim wianku są chabry, jest bylica piołun, która była potężnym takim właśnie taką rośliną, która miała działanie ochronne przeciw złym mocom. Bylica piołun ma też intensywny zapach, zresztą mamy taki piękny piołun tutaj we wnęce zamkowej, taki zaaranżowany też na wystawie, dorodny krzak i no czasami tutaj zwiedzający pokuszą się, żeby go tam troszeczkę właśnie spróbować powąchać. Zapachy trochę nam już uleciały, ale mimo wszystko jest ich jeszcze cały czas dużo. Dobrze, że w takim wianku na przykład bardzo często mogły się znajdować jakieś rośliny kolczaste. Ja na przykład krzak dzikiej róży zastosowałam właśnie w związku z tymi właściwościami kłującymi, ale też rumianek, który no też ma swój zapach taki, można powiedzieć, trochę duszący, taki jest to coś intensywnego, też przypisywano mu takie właściwości. Był oset na przykład, znowu też kłująca roślina, ale też warto powiedzieć, że też liczba była ważna tych roślin, że musiało być ich albo 3, albo 5, albo 7, czyli to musiała być liczba nieparzysta. No i oczywiście poza tymi sam kształt wieńca też nie jest bez znaczenia, bo tutaj jakby mamy ten kształt takiej magicznej pętli, magicznego zamykania, czyli też tego, że to zło no, w jakiś sposób symboliczny jest zamknięte. Więc tutaj no, zwyczajów jest bardzo dużo. Starałam się tę opowieść o roślinach wzbogacić o te konkretne przykłady. Sporo jest tutaj na wystawie również tekstów, ale myślę, że warto, zachęcając do odwiedzenia muzeum, też powiedzieć o tym, że jest na niej dużo właśnie roślin, które same w sobie no, nie stanowią obiektu muzealnego, ale myślę, że no, po prostu nieodzowne były na tej ekspozycji. Zresztą mam to szczęście, że jest ona prezentowana na pierwszej kondygnacji strychowej. To już jest taka zbadana przez nas rzecz, że okazało się, że są tutaj doskonałe warunki dla tych roślin, które po prostu w dużej mierze się tutaj ładnie zasuszyły, zakonserwowały i naprawdę doskonale tutaj jest, doskonale się tutaj czują, więc myślę, że ta ekspozycja nadal bardzo dobrze wygląda, dość dobrze pachnie i myślę, że no, z wielką radością chciałabym tutaj zaprosić jeszcze zwiedzających na wystawę, która będzie również w sezonie tym letnim, w sezonie turystycznym prezentowana. Bo ona też była wymyślona przeze mnie w taki sposób, żeby zaistnieć w momencie właśnie wakacyjnym, czyli wtedy, kiedy goście muzealni mogą przyjść, ale jak wychodzą z zamku i to mogą naprawdę bardzo wiele z tych roślin w bardzo bliskiej sąsiedztwie zamku, nawet w parku zamkowym mogą je zaobserwować, ale też oczywiście później. Zasadniczo też warto wspomnieć, że no, wystawa nadal się cieszy dużym jakby zainteresowaniem, bo no, taki temat jest jakby bliski, tak? Czyli jest też spore zainteresowanie czy tradycyjną kuchnią, czy właśnie jakąś taką zdrową żywnością, ekologiczną. Też istnieje zwrot w stronę takiej tradycyjnej medycyny. z wielu takich specyfików ziołowych korzystamy do dzisiaj, znamy ich właściwości. Nie jest to nic takiego tajemniczego, ale też jest wiele osób właśnie zainteresowanych pogłębianiem tej wiedzy.
8: Anna Czachorowska z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie opowiadała nam o wystawie, która wciąż na Was czeka na poddaszu olsztyńskiego zamku. Warto się na nią wybrać. Byłam, widziałam, dlatego wiem, co mówię. Jest tam naprawdę mnóstwo ciekawostek dotyczących tego, jak zioła właśnie znajdujące się w Olsztynie, na Warmii i na Mazurach były wykorzystywane na przykład w kuchni albo w medycynie ludowej chociażby. Nie zastanawiajcie się więc zbyt długo i wybierzcie się na olsztyński zamek, dopóki nie ruszył jeszcze tam remont. A remont olsztyńskiego zamku ruszy najprawdopodobniej tuż po wakacjach i będzie trwał 3 lata. To sporo czasu bez jednej z największych atrakcji Olsztyna. Więc raz jeszcze, wybierajcie się tam, póki jest na to czas i póki jest na to szansa. A skoro już o czasie mowa, no to nasz czas chwilowo-antenowy się kończy, ale oczywiście nie na zawsze. Wrócę do Was z uśmiechem i z kolejnymi informacjami dotyczącymi naszego miasta. Aga Wiśniewska, bardzo Wam za to spotkanie dziękuję. Już teraz zapraszam po raz kolejny na 95.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Dzień dobry się z Państwem. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. W najbliższe pół godziny będzie sporo informacji różnorakich przedstawionych przez kilkoro gości. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Anna Grabowska, która będzie nam przybliżała naprawdę wszelakie zagadnienia związane z tym, co się dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I tak na przykład już za chwilę będzie nam opowiadała o tym, z czym się wiąże nowelizacja kodeksu pracy dla przedsiębiorców i pracowników na Warmii i Mazurach. Będzie też w kilku słowach o pracujących emerytach, których jest generalnie bardzo dużo, ale jednak trochę mniej. No i właśnie ile z takich osób mieszkających na Warmii i Mazurach, w tym oczywiście w Olsztynie, korzysta z takiej opcji tego, żeby jeszcze sobie popracować i coś tam dorobić. Potem opowiem Wam, o czym jeszcze pani Ania Grabowska będzie nam opowiadała. Oddaję jej zatem głos.
11: Już od 1 maja 2026 roku wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, mogą doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej, a także pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja kodeksu pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia, które potwierdza okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia, umowie agencyjnej lub jako współpracę przy nich, korzystanie również z tzw. ulgi na start. Są to również okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności. Co istotne, nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak na przykład jest w przypadku uczniów czy studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zlecenia i za nich nie są odprowadzane żadne składki. Procedura uzyskania zaświadczenia jest w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USP poprzez nasz portal EZUS. Ważne rozróżnienie dotyczy wniosków i okresów, za które chcemy uzyskać potwierdzenie stażu pracy. Otóż wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku.
12: Jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, musi złożyć wówczas formularz US-7. Zaświadczenia są generowane przez system i nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika. Zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska, co jest w pełni zgodne z prawem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosku USP można sprawdzić online na stronie zus.pl w zakładce wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna i jak dotąd do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 632

0: niż emerytura. I jest to o ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, choć zauważyliśmy, że tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało. W ciągu ostatniego roku liczba pracujących emerytów zwiększyła się nieznacznie z 872 600 do 879,5 tysiąca osób. Spośród nich prawie 553 tysiące było objętych również ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. Najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim i śląskim, natomiast najmniej w opolskim. Na Warmii i Mazurach liczba osób z ustalonym prawem do emerytury podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej wynosi 119 osób. Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest zatrudnionych w sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, handlu hurtowego i detalicznego, a także naprawy pojazdów, przetwórstwa przemysłowego i w edukacji. Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37% aktywnych zawodowo emerytów. Ponad 26% wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Wśród osób odprowadzających również składki emerytalne i rentowe przeważają zatrudnienia na etacie i jest to 58% tej grupy. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia. System ubezpieczeń społecznych umożliwia łączenie pracy z emeryturą, a dodatkowo odprowadzone składki mogą wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia.
1: Anna Grabowska opowiadała nam m.in. o tym właśnie, jak emeryci z Warmii i Mazur sobie dorabiają i jak statystycznie to wygląda w ogóle też w kontekście całego naszego kraju. A już za chwilę pani Anna Grabowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z oddziału w Olsztynie będzie nam opowiadała m.in. o takim programie Aktywni 50+, ale będzie też w paru słowach mówiła o konkursie dla młodych, który do końca tego miesiąca będzie rozstrzygnięty. Do tego? Czekajcie. Nie, do czerwca chyba. W każdym razie ona zaraz te wszystkie szczegóły zdradzi. Konkurs będzie rozstrzygnięty i będzie pani Ania nam jeszcze dopowiadała o dniach osób niepełnosprawnych i o tym, w jaki sposób właśnie przy tej okazji osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z oferty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych także w Olsztynie. Nie przedłużając wobec tego bardziej, oddaję głos Annie Grabowskiej z olsztyńskiego oddziału ZUS.
0: Aktywni 50+ to inicjatywa, której celem jest uporządkowanie i zgromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących zdrowia, kompetencji, rynku pracy, ulg, przysługujących form wsparcia oraz przykładów dobrych praktyk. Inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to promocja aktywności zawodowej osób po 50 roku życia, a także zachęcenie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez działania informacyjne i edukacyjne wspiera osoby dojrzałe w podejmowaniu i kontynuowaniu aktywności zawodowej, dbaniu o zdrowie oraz przełamywaniu stereotypów związanych z wiekiem. Pracownik w wieku 50 lat to potencjał dla pracodawcy, a dla samego pracownika jest to wciąż bardzo dobry okres rozwoju zawodowego. Aktywni 50+ to współpraca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z organizacjami pracodawców i pracowników w zakresie edukowania na temat systemu emerytalnego w Polsce, czyli tego, co wpływa na wysokość świadczenia, a także działań z obszaru prewencji wypadkowej i prewencji rentowej, w tym m.in. rehabilitacji leczniczej, która jest realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach inicjatywy Aktywni 50+, Zakład Ubezpieczeń Społecznych edukuje, jak zbudowany jest system emerytalny w Polsce, jak zwiększyć emeryturę, czy można pracować na emeryturze, jak skorzystać z programów prewencji wypadkowej i prewencji rentowej, w tym z rehabilitacji leczniczej, która prowadzona jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju organizujemy i przeprowadzamy szkolenia na temat systemu emerytalnego, czyli takie ogólne dla wszystkich systemu emerytalnego, branżowe, na przykład dla górników, hutników, nauczycieli, transportu, motoryzacji, edukacji, nauki, administracji publicznej. Zapraszamy pracodawców, firmy, instytucje, które są zainteresowane organizacją szkoleń dla swoich pracowników. Ubezpieczenia społeczne Okiem Nastolatka to przede wszystkim kreatywne filmy, dynamiczne rolki, a także wciągające komiksy i

0: interesujące plakaty. Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego już po raz kolejny udowodnili, że o solidarności międzypokoleniowej potrafią opowiadać językiem swoich rówieśników. Komisja Wojewódzka już wyłoniła regionalnych liderów konkursu w ramach projektu ZUS w edycji 2025-2026, a najlepsze prace z Warmii i Mazur uwalczą o zwycięstwo w wielkim ogólnopolskim finale. W tym roku szkolnym do konkursu w ramach projektu ZUS stanęły setki uczniów z warmińsko-mazurskich szkół podstawowych. Wyzwanie było jedne – wyjaśnić w nieszablonowy sposób, dlaczego warto być częścią systemu ubezpieczeń społecznych, czyli innymi słowy, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Regionalna rywalizacja zakończyła się sukcesem młodych twórców z Graniewa, z Olsztyna, z Żabiego Rogu, a także z Szyldaka. Prace uczniów reprezentujących te szkoły zakwalifikowały się do ścisłego finału centralnego. Dla uczniów jest to szansa na pokazanie, że rozumieją podstawowe zasady systemu ubezpieczeń społecznych i nie jest on dla nich abstrakcją, ale realnym wsparciem, o którym potrafią opowiedzieć z ogromną pasją. Prace nadesłane z naszego regionu wyróżniają się nowoczesną formą, od profesjonalnie zmontowanych rolek po dopracowane plastycznie komiksy. Jestem przekonany, że ten zasób wiedzy, który uczniowie zdobyli, pomoże im w przyszłości w zrozumieniu szerszego kontekstu systemu ubezpieczeń społecznych, a być może do zagłębienia tematu podczas projektu edukacyjnego w szkole średniej, jakim jest lekcje z ZUS, a później udziale w Olimpiadzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze przygotowania mają już za sobą. Finał ogólnopolski zostanie rozstrzygnięty do 1 czerwca 2026 roku. Najlepsze projekty będzie można podziwiać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce Edukacja ZUS oraz na kanale ZUS Edu w serwisie YouTube, gdzie posłużą jako inspiracja dla kolejnych roczników młodych Polaków. Projekt ZUS to inicjatywa całoroczna. Szkoły mogą dołączyć do niej w każdym momencie, korzystając z profesjonalnych materiałów dydaktycznych, które są przygotowane przez ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dni osób z niepełnosprawnościami jest to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także instytucje partnerskie w całej Polsce. Ich głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o sytuacji i potrzebach osób z niepełnosprawnościami, a także informacji o możliwościach wspierania tych osób i ich bliskich. Podczas tych wydarzeń spotkają się przedstawiciele instytucji państwowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i bliskich. Dzięki temu każda ze stron będzie miała możliwość wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań oraz wskazania możliwości, jakimi dysponuje. Wspólne rozmowy i dyskusje mogą przyczynić się do wypracowania dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia są też okazją do wspólnych aktywności, a także integracji społecznej. Podczas wydarzeń w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami uczestnicy dowiedzą się więcej o wsparciu i możliwościach, z jakich mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielą informacji o ubezpieczeniach społecznych, wyjaśnią, jak uzyskać świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, jak wygodnie załatwić swoje sprawy w ZUS, a także jak założyć konto na platformie eZUS oraz zainstalować aplikację mZUS. Można będzie również dowiedzieć się o możliwości wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Biura Rzecznika Praw Pacjenta, między innymi o tym, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jak ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania, jak zakwalifikować się na leczenie uzdrowiskowe, czy jakie prawa przysługują pacjentom. We współpracy z różnymi instytucjami opracowaliśmy, a także wydaliśmy publikację pod tytułem Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Nowy informator to swojego rodzaju przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, który podpowie, z jakiego wsparcia i pomocy mogą skorzystać na poszczególnych etapach swojego życia. Publikacja podzielona jest na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym, a te z kolei na te same bloki tematyczne, które ułatwiają czytelnikom znalezienie potrzebnych informacji. Bloki te obejmują wszystkie kluczowe obszary życia i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne.
1: Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS była naszą gościnią w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie pojawią się kolejni goście, gościnie i będą nam opowiadali o kolejnych bardzo ważnych rzeczach związanych z naszym miastem, na przykład o tym, co się dzieje z jeziorem Ukiel, jakim badaniom będzie poddany i dlaczego. Zostańcie z 95.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że macie się dobrze, ja tak. I dlatego w wybornym nastroju zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. A już za chwilę będziemy sobie opowiadali między innymi o tym, co dzieje się pod taflą wody jeziora Ukiel, z czym będzie musiało miasto sobie poradzić, ale także Wody Polskie, które w zasadzie są właścicielem tego akwenu. Będzie też w paru słowach o tym, jakie to, co się wydarzyło, powoduje utrudnienia dla żeglarzy. Ale zaczniemy sobie tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, przypominam, od olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, ponieważ wszedł on w kolejny etap. Już za chwilę, za momencik, będziecie mogli głosować na projekty, które przeszły weryfikację. Te projekty możecie już poznać. Wystarczy wejść na stronę OBO i tam właśnie wszystkie te projekty, które zostały zakwalifikowane, są opisane. Możecie się z nimi już zaznajomić, że jak tylko ruszy głosowanie, to od razu rachciach pach i głosy oddane. A o tym, jak to zrobić i jak statystycznie te goroczne projekty się podzieliły wśród miejskich i osiedlowych i kto jaką kasę dostanie, o tym wszystkim opowie nam
3: Beata Kardynał-Stawicka, koordynatorka olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Ogłosiliśmy projekty, które zostaną przekazane pod głosowanie. W tej 13. edycji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego ze 117 projektów wybraliśmy 75, dokładnie 10 projektów miejskich i 65 projektów osiedlowych. Tyle spośród tych propozycji będziemy mogli wybrać już niedługo, czyli zagłosować na najlepsze pomysły, na te, które nam najlepiej odpowiadają, na te, które są nam najbliższe. Od 1 czerwca do 21 czerwca, czyli ponad 3 tygodnie, będziemy mieli na decyzję. Wtedy właśnie będzie miało miejsce głosowanie. No i co? Do rozdysponowania będziemy mieli aż 9 milionów złotych, w tym 3 miliony na pomysły dotyczące całego miasta, czyli projekty miejskie, i 6 milionów na propozycje osiedlowe. Głosować mogą wszyscy. Trzeba pamiętać o tym, że również osoby niepełnoletnie, czyli nawet najmłodsze dzieciaki 3, 5, 10-letnie mogą głosować, z tym, że do 18 roku życia głos musi być potwierdzony przez rodzica bądź opiekuna. Jest mała zmiana w tegorocznym głosowaniu. Będziemy mogli głosować na maksymalnie 6 projektów, w tym 3 projekty miejskie i 3 projekty osiedlowe, z tym, że wszystkie głosy są równoważne, czyli bez względu na to, na którym miejscu wybierzemy projekt miejski, otrzyma on jeden głos. W tym roku mamy tendencję zwyżkową na projekty miękkie, związane z edukacją, z rekreacją, z zajęciami i kulturą. Ze 75 projektów mamy dokładnie 27 projektów miękkich. No i większość, można tak powiedzieć, że ponad połowa projektów jest z zakresu właśnie rekreacji, sportu i kultury. Także chyba w tym kierunku podąża nasze OBO. A przypomnę, że to już jest 13. edycja, więc widać, że potrzeba potrzeby takie okołokulturalne i też sportowe, związane z aktywnością sportową, są rzeczywiście teraz na topie. Głosujemy oczywiście na stronie glosujobo.olsztyn.eu. Tutaj również można uzyskać wszystkie informacje dotyczące propozycji, na które później będzie można głosować. Zachęcam do obejrzenia naszej strony internetowej, zachęcam do odwiedzenia naszego Facebooka, bo tam rzeczywiście informacje ukazują się na bieżąco. No i co? I polecam głosowanie. Szykujcie się już od 1 czerwca.

0: marca i pamiętajcie, że głosować mogą wszyscy mieszkańcy Olsztyna.
1: Przypominam, że głosowanie na projekty w olsztyńskim budżecie obywatelskim tegorocznym rusza 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca. Czasu więc będzie sporo, ale nie ma co odkładać tego nadto. A już teraz przeniesiemy się nad jezioro Ukiel i to właśnie o nim rozmawiać będziemy z trzema bardzo ciekawymi paniami, które zresztą nie tylko ciekawie, ale i konkretnie opowiadają o tym, co z jeziorem Ukiel się wiąże. Pojawiła się tam moczarka. W nazwie delikatna, ale w praktyce dość paskudna roślina. Jest absolutnie wszędobylska. I gdyby ona sobie tylko rosła, to jeszcze nie byłoby tak źle. Ale niestety powoduje pewne problemy, o których też nasze gościnie już za chwilę będą nam opowiadały. Na początek kilka słów od zastępcy prezydenta Olsztyna, pani Justyny Sarny-Pezowicz.
2: Najpierw podpisaliśmy porozumienie z Wodami Polskimi jako właścicielem naszego jeziora Ukiel i to porozumienie dało nam możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie pozyskaliśmy już 80 tysięcy złotych i na tej podstawie, dokładając swoje prawie 14 tysięcy, będziemy mogli razem z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim zrealizować badania z lewni i samego jeziora, które powiedzą nam, w jakiej kondycji jest nasze jezioro i również nasi specjaliści z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie tych badań przedstawią strategię postępowania z jeziorem Ukiel. Jest to największe nasze jezioro, ono jest złożone tak naprawdę z czterech plos, czyli dla hydrologów to są cztery praktycznie oddzielne jeziora. Oczywiście my traktujemy to jako jeden piękny zbiornik, w części zabezpieczony przez plan zagospodarowania, który jest obecnie procedowany, gdzie jest już użytek ekologiczny, właściwie dwa użytki ekologiczne, tak żeby ta przyroda, którą możemy się cieszyć w centrum miasta, można powiedzieć, w samym jego sercu, no była z jednej strony wykorzystana pod kątem rekreacyjnym, czyli te potencjały, które daje nam jezioro, były jak najbardziej, najlepiej wykorzystane, ale z drugiej strony, no, żeby były też ochronione, stąd też badania, stąd te użytki ekologiczne, czyli miejsce, gdzie przyroda może się odbudowywać. Od wielu lat w ramach projektów naszego olsztyńskiego budżetu obywatelskiego są robione zabiegi usuwania, fizycznego usuwania tej moczarki delikatnej. Zdecydowanie ona się rozrasta. No też jak rozmawiamy z hydrologami, jest to wynik między innymi tego, że nasze jezioro Długie jest w coraz lepszej kondycji i w tych warunkach takich ta moczarka, no, znalazła dobre miejsce do tego, żeby się rozwijać, co oczywiście, no, nie przynosi zadowalających dla nas efektów zarówno wizualnych, jak i tych właśnie biologicznych, no bo ona wypiera inne gatunki, jest po prostu gatunkiem inwazyjnym. Mamy już potwierdzone, że ta moczarka została przeniesiona najprawdopodobniej przez ptaki do jeziora Ukiel i ona też już zaczyna się rozrastać w jeziorze Ukiel. Natomiast jezioro Ukiel samo w sobie, tak jak powiedziałam, są to cztery zbiorniki i każdy z nich ma inną swoją charakterystykę biologiczną, w związku z tym wymaga badań, wymaga potwierdzenia tego, w jaki sposób podejść później do oczyszczania tego jeziora, bo nie tylko moczarka jest w naszym jeziorze problemem. Mamy informacje, oczywiście mamy nadzieję, że będzie to, znaczy właściwie nie powinniśmy mieć tej nadziei, ale spodziewamy się tego, że badania to potwierdzą, że są miejsca, gdzie zaczynają się już warunki beztlenowe, gdzie roślinność zamiera i to jest niewątpliwie problem naszego jeziora. Być może wchodzi już w grę tak zwane nawożenie wewnętrzne tego jeziora, ale na te wszystkie pytania i te przypuszczenia, które mamy, możemy stwierdzić gołym okiem, odpowiedzą nam właśnie badania prowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3: Renata Augustniak-Tunowska, Wydział Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej. Te badania polegają na tym, że my diagnozujemy, w jakim stanie jest jezioro, patrzymy, jak wygląda dostępność substancji właśnie odżywczych, czyli związków azotu i fosforu, patrzymy, jak zlewnia oddziaływuje na jezioro i następnie, jeżeli mamy już takie wszystkie dane, które są potrzebne do tego, żeby wiedzieć, na czym ekosystem się opiera, w jaki sposób funkcjonuje, wtedy możemy myśleć o tym, jeżeli są jakieś, no, takie niekorzystne efekty obserwowane w jeziorze, co można zrobić, żeby ograniczyć te niekorzystne efekty. Po pierwsze, jest to gatunek obcy, który nie jest europejski. On przybył do nas z Ameryki Północnej. I dlaczego inwazyjny? Dlatego, że on znalazł u nas

0: sobie bardzo dobre warunki do bytowania i tworzy konkurencję dla rodzimych roślin. Inwazyjny dlatego, że po prostu zajmuje siedliska te, które do tej pory zajmowane były przez nasze miejscowe rośliny wodne. Ona bardzo łatwo potrafi się dzielić, jeżeli zostanie naruszona, i z każdego fragmentu może wyrosnąć nowa roślina. Także ona bardzo łatwo opanowuje właśnie siedliska, jeżeli znajdzie dla siebie dogodne warunki, to po prostu bardzo szybko przyrasta i z racji tego właśnie, że potrafi bardzo łatwo się przenosić, no to natychmiast atakuje właśnie i powiększa swój zasięg występowania. Ona tworzy takie siedlisko dobre dla nitkowatych glonów. I te nitkowate glony, one tworzą takie właśnie takie kożuchy, można powiedzieć, na powierzchni moczarki. I później, jak te glony obumierają, to razem z fragmentami moczarki wypływają na powierzchnię i to jest taka mieszanina. To nie jest sama moczarka jako tematy, ale właśnie glony nitkowate, które się na niej rozwinęły. I to jest nieestetyczny widok i może nam przeszkadzać właśnie z tego powodu. Przede wszystkim nadmierny rozrost glonów jest zjawiskiem niekorzystnym. Świadczy o tym, że no, mają one wystarczająco dużo substancji takich jedzenia, takich nawozów, które właśnie żywią te rośliny. No i dzięki temu, jak jest ich więcej, one wytwarzają bardzo dużą biomasę i ta biomasa no niestety później obumiera, opada na dno i się rozkłada. I to jest też taki wtórny efekt zanieczyszczenia. Jeżeli tej nadmiernej biomasy nie będziemy usuwać, wówczas może być tak, że po prostu produkty rozkładu tej biomasy mogą stanowić takie właśnie wtórne zanieczyszczenie. Są różne metody. Najbardziej taką efektywną metodą jest ręczne usuwanie przez płetw nurków. Jest to metoda niestety bardzo droga, no i trzeba by było zatrudnić cały legion ludzi, żeby wydobywał ją ręcznie. Można ją oczywiście też wykaszać. Jest taka metoda rekomendowana przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska i Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jest taki specjalny dokument opracowany w walki z roślinami inwazyjnymi i właśnie tam są podane metody, w jaki sposób to można robić. No i można jeszcze również ograniczać jej rozwój przez to, że dno przykrywa się odpowiednimi matami, które po prostu no jak gdyby stanowią taką fizyczną barierę do tego, żeby moczarka mogła się rozwijać i rosnąć. Właściwie rzecz biorąc, ona jest obecna we wszystkich częściach jeziora, bo ja również podczas nurkowania w jeziorze Gutkowskim, w części Gutkowskiej jeziora Ukiel też obserwowałam moczarkę delikatną, jest tam obecna i pomału się rozrasta. Także no, podejrzewam, że może być praktycznie wszędzie. Będziemy na pewno robić oszacowanie, taki ogląd, żeby zobaczyć, gdzie ona jest, jak gęstościowo wygląda, no i będziemy wtedy już mieli takie bardziej dostępne dane, bo to, że jest, to wiemy, tylko żeby zobaczyć po prostu, no jak masowa jest ta skala tej infekcji moczarką. Jeżeli moczarka gdzieś wejdzie, to zazwyczaj jest bardzo trudno ją wyplenić i ona będzie wracać, więc kwestia jest tego typu, że musimy podejmować po prostu takie kompleksowe działania i przede wszystkim prowadzić je cyklicznie, że nie ma tak, zresztą nie ma, żadnej metody rekultywacji jezior nie ma na zawsze. Są metody, które się stosuje, ale po pewnym czasie trzeba je powtarzać lub modyfikować. To jest związane po prostu z naturalnymi procesami funkcjonowania zbiorników wodnych.
1: Pozostaje w takim razie czekać, aż badania zostaną przeprowadzone, metoda usunięcia moczarki zostanie wybrana i moczarka zostanie poskromiona na jeziorze Ukiel oczywiście, bo jak zresztą też gdzieś tutaj już padło, no niestety walczymy także z moczarką na jeziorze Długim. Raczej z marnym skutkiem, bo w zasadzie co roku jest ten sam problem i co rok trzeba moczarkę wycinać. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca kolejnej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję oczywiście za to kolejne spotkanie i już teraz zapraszam Was na kolejne, które o stałej porze pojawi się na falach 90.5 razem ze mną. Aga Wiśniewska, bardzo dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia, mówię Wam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest tak pięknie na zewnątrz, jest już właściwie letnio, nawet momentami aż za bardzo, chociaż ostatnio usłyszałam, że w ostatnich dniach w Warszawie było 30 stopni i to jest taka delikatna przesada. Natomiast u nas w Olsztynie, na Warmii, to tutaj jest tak akurat, bo świeci słońce, jest ciepło, ale jest też trochę wiatru, który dostarcza nam no takiego po prostu świeżego powiewu, prawda, jak to wiatr. I dzięki temu jest czym oddychać. Zdarza się, oczywiście, że się zdarza, że ten wiatr jest nieco silniejszy, jest nieco chłodniejszy, ale wciąż jest okej. Jakby pamiętajmy o tym, co się działo na Warmii i Mazurach mniej więcej do marca, tak? Nie zapominamy o tym, że było brzydliwie biało wszędzie i było potwornie zimno i to się utrzymywało i straciliśmy nadzieję na to, że kiedykolwiek będzie inaczej. Na szczęście jest inaczej i mam nadzieję, że tak się to utrzyma. Ale ja tu gadu gadu. Dzień dobry raz jeszcze. Aga Wiśniewska. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym nie o pogodzie będziemy przecież tylko rozmawiali, ponieważ w związku z Olsztynem jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, o których mówić można i warto. Na przykład o tym, jak spędzać u nas czas wolny, choćby na rowerze. No i mamy mnóstwo tutaj takich tras rowerowych przygotowanych. Są ścieżki rowerowe oczywiście, to także do tego, żeby po mieście się rowerami przemieszczać, ale rekreacyjnie absolutnie też się tutaj nudzić nie da. No i na przykład o takich swoich ulubionych trasach rowerowych będzie nam opowiadał nasz gość. Zapraszam.
3: Panie Dariuszu, no spotkaliśmy się, żeby sobie troszeczkę porozmawiać właśnie o tych trasach rowerowych. Dzisiaj głównie skupimy się na Olsztynie, na jego najbliższych okolicach. No ja bym chciała, żeby nam pan opowiedział właśnie, które trasy szczególnie poleca pan i mieszkańcom Olsztyna, i też osobom, które tutaj przyjadą na wypoczynek.
4: W Olsztynie jest szereg tras rowerowych, zarówno w mieście, jak i w terenach leśnych. Ja preferuję trasy, które przebiegają na świeżym powietrzu, z dala od spalin, od samochodów, i taką pierwszą trasą, którą bym polecał, to jest trasa wokół Jeziora Krzywego. Brzeg Jeziora Krzywego jest bardzo ładnie zagospodarowany. Są przepiękne ścieżki rowerowe. Szczególnie urokliwym miejscem, trasą rowerową, jest trasa w okolicach Łupsztychu. Tam jest przepiękny widok na zatokę, na jezioro. Trasa wzdłuż brzegu Jeziora Krzywego to przede wszystkim widoki. Świeże powietrze, krajobraz. Od strony ulicy Sielskiej jest przepięknie zagospodarowane miejsce. Można odpocząć, popatrzeć, poddychać świeżym powietrzem. Przepięknym miejscem jest Słoneczna Polana. Zawsze jak tam jeździmy, to jeżeli osoby są pierwszy raz, to jest widok na Olsztyn. I z tamtego miejsca jest widoczna katedra, kościół garnizonowy, ratusz, kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Jest to naprawdę przepiękny widok. Jak ktoś będzie na Słonecznej Polanie, polecam zatrzymać się na pomoście i chwilkę spojrzeć. Ciekawostką jest też lotnisko. Na tym lotnisku, może to jest dla nas niechlubna jakaś pamiątka, ale Adolf Hitler tam lądował i w czasie II wojny światowej właśnie też tam przebywał. Teraz osiedle. Kiedyś to była wieś Dajtki, znajduje się cmentarz z I wojny światowej, upamiętniający mieszkańców poległych w czasie wojny. Także warto też tam to miejsce odwiedzić. Często jeździmy nad Zatoką Miłą. Ludzie starszej daty na pewno pamiętają plażę nudystów. Także też jest to taką ciekawostką. I dalej jadąc, pojawia nam się czerwony szlak i czarny szlak. Czarny szlak to jest szlak pieszy, ale jeżeli ktoś wybierze ten szlak, to też osoby starej daty, tak jak wspominam, można się dopytać, tam znajdowała się kiedyś plaża miejska. Jak się przyjrzymy przy tafli jeziora, to takie bije źródełko. Jest tam taki krąg i starzy mieszkańcy opowiadają, że jezioro po prostu zabiera nam rzek. I kiedyś tam była plaża, przepiękny piasek i to była taka studzienka, gdzie źródełko, gdzie można było się napić wody. Teraz już to się znajduje pod wodą. Ale to jest trasa bardziej piesza, bo później mamy tak zwane siodła i to już wymaga ekstremalnej jazdy na rowerze i umiejętności i trzeba niestety częściowo rower prowadzić. Siodło to jest taki stromy zjazd i podjazd, jak takie chopki. Także ktoś, kto jeździ, musi bardzo szybko się rozpędzić i się nie przestraszyć, nie zachęcić zahamować przed podjazdem na górę. A czerwony jest łagodniejszy i wyjeżdżamy tym czerwonym szlakiem na właśnie Słoneczną Polanę, przepiękne miejsce widokowe. Dalej jadąc od Słonecznej Polany, skręcając w lewo wzdłuż brzegu, też mijamy dawny poligon wojskowy. Też tam był swego czasu tor wyścigowy, teraz został przeniesiony na track, nie ma już tam tego toru wyścigowego, ale też czasami można jakieś łuski było znaleźć wcześniej.
1: Dariusz Stecki opowiadał nam o trasach rowerowych, którymi on się zainteresował, a może i wy się zainteresujecie. Pogoda naprawdę dopisuje, warunki są super do tego, żeby na takie rowerowe wycieczki się wybrać. Ale oczywiście nie tylko o tym będziemy sobie opowiadali tym razem w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, ponieważ naprawdę sezon właściwie się zaczyna. To jest to też dobry moment na to, żeby na przykład zobaczyć Olsztyn i jego okolice w miniaturze. I do tego po raz kolejny będę Was zachęcała, żebyście odwiedzili park miniatur pana Henryka Drajera, który znajduje się tuż pod Olsztynem.
5: Nazywam się Drajer Henryk. Mam swoje latka już 70. Tyle mi zostało jeszcze do życia. Już nie dużo, ale jeszcze jestem młody. Bo trafiłem na młodzieżowe zapędy, tak jak budowę. Za młodu się zainteresowałem tym budownictwem. No i teraz na stare lata wróciłem. Czyli znaczy z dzieci nie miałem.
3: No właśnie, panie Henryku, bo ja chciałabym o to podpytać. Jak to się w ogóle zaczęło, że pan się tym budowaniem, konstruowaniem i odtwarzaniem charakterystycznych warmińsko-mazurskich budowli zajął? Kiedy się to zaczęło?
5: No proszę panią, ja mając 8 lat schodziłem z mamą do pracy. Tam był inżynier, architekt, który miał mnóstwo książek różnego rodzaju, to jest właśnie o zabytkach. No i ja to przeglądając, to tak sobie, no twardło mi to w oko. No ale jak już obejrzałem kilka tych książek, tych obrazków, wziąłem, zacząłem malować sobie coś tam, też budowlę, jakiś zameczek wymalowałem, ale skupiłem się na tym, że bardziej na dekoracji tego. Ale się okazuje, że to kilka stylów tam połączyłem. I to połączyłem w ten sposób, że aż był ten architekt ten był zdziwiony, że w ogóle coś takiego powstało. Nikt nie potrafił połączyć tam jednego stylu z drugim takim sposobem. No i wziął to jako pamiątkę, zostawił u siebie, a mnie życzył awansu na przynajmniej, mówię, głównego architekta. No ale wyszło na to, jak wyszło. Z zawodu jestem ogrodnikiem, warzywnikiem, także to nie związany z tym. Ale to zamiłowanie zostało do tych. No często jak wyjeżdżaliśmy na wycieczki, a z żoną znamy się już prawie 60 lat, więc często wyjeżdżaliśmy i pasjonowałem się właśnie obserwacją zabytków, tych dekoracji, tych budynków, elewacji, prawda. Zauważałem to, czego inni nie zauważali. I to zostało. Ja bym no to na stare lata człowiek zdzieciniał i wziął się do tych rzeczy. No to jest pasja no taka już młodzieńcza.
3: Ale tak naprawdę jest też bardzo wymagająca, bo osoby, które będą miały okazję tutaj do pana przyjechać i pooglądać właśnie pana pracę, będą miały szansę dostrzec, że to jest naprawdę bardzo precyzyjnie wszystko wykonane.
5: Tak, no staram się robić dokładnie wszystko tak według dokumentacji. No bywa tak, że nie mam dokumentacji, więc wraz z synem i z wnuczką tworzymy dokumentację swoją. No za pomocą drona, aparatów fotograficznych, prawda, liczenie. No były takie sytuacje, że liczyłem po prostu cegły. Ilość cegieł, lornetka do oczu, ilość cegieł. My mamy taki kościół, który właśnie w ten sposób został zbudowany, odtworzony wiernie w skali, ale żeby dowiedzieć się, jakie są wymiary i coś, no trzeba było liczyć. Nie było dokumentacji, więc liczyłem ilość cegieł w górę, ilość cegieł w bok, prawda, i to wszystko pomnożone, podzielone i dopiero na tej podstawie stworzono nową dokumentację, taką potrzebną dla mnie. No i w skali było to robione. Także to wymaga trochę pracy, no i przede wszystkim trochę wiedzy na ten temat, bo moją pierwszą taką pracą, którą wykonałem, była Wysoka Brama w Olsztynie. No i tam nie zwracałem na to uwagi, a się okazuje, że ta Wysoka Brama jest trochę tak, tego nie widać, jak się przechodzi do niej, ale ona jest tak ustawiona, że z jednej strony jest szersza, z drugiej węższa. I tego nie widać. Dosłownie 20 centymetrów tam, czy 25, nie pamiętam w tej chwili, jest węższa z jednej strony, od strony tam, gdzie jest przejście dla pieszych, nie tą szeroką bramą. No ale jak zrobiłem to według swoich pomiarów, mierząc tylko jedną stronę, no wyszła z tego jakaś taka studnia, karykatura. Nie pasowało mi tym. Doszedłem do tego poprzez kilkokrotne mierzenie wszystkiego, liczenie cegieł, No dopiero doszłem, że to ona jednak jest. No zrobiłem drugą, już tak zgodnie z tą swoją dokumentacją, którą stworzyłem. Natomiast tak to mam dostęp do archiwów państwowych i te kamienice, które mają dokumentację, która jest tu dokumentowana, aczkolwiek troszeczkę, tak jak stworzyłem arkę, która niezgodna jest z dokumentacją papierową. No widocznie jak robili remont, czy coś tam, to coś dodali, okna dodali, drzwi. Ja zrobiłem, to się okazuje i co innego wyszło mi na oprócz tego robię jeszcze zdjęcia, żeby porównywać dokumentację. No się okazuje, że tu są okna dodatkowo, tu są drzwi przesunięte. Po prostu jak doszedłem do dokumentacji niemieckich, jeszcze, prawda, bo to jest po niemiecki budynek, więc on po prostu został przerysowany. Z niemieckiego na polskie, jak to się mówi, prawda? Nie zwrócono uwagi, że był zniszczony, bo w czasie wojny był zniszczony. Jak budowali na nowo, no to budowali tak jak gdzieś tam pewne zmiany, ale nie zostały one naniesione na tą dokumentację. No to też trochę przysporzyło kłopotów, dlatego że mnie to nie wychodziło tak, jak miało wyjść. Ale po tych wszystkich perturbacjach doszedłem do tego, że jednak tu trzeba to zmienić, tamto zmienić. No i jest zrzędnie dokładnie jest to zrobione. Wystawialiśmy kiedyś przed starym ratuszem. Wystawialiśmy całe kilka tych swoich modeli. No przyszedł pan, który próbował skrytykować całą sprawę. No jak to tak wygląda tego? No ale obejrzał ten stary ratusz, bo za chwilę zostawił małżonkę swoją. Mówi, ty tu stój i czekaj. No obszedł ratusz dookoła, przychodzi, mówi, ty identycznie mówi jak na starym. Także już przekonał się, że jednak odwzorywane to jest już według dokumentacji, według wzoru, tak jak powinno być. No staram to robić, dlatego że to są rzeczy, których człowiek nie widzi w dużych budynkach. Natomiast w makiecie, w takiej miniaturze jest to widoczne i staram się to uwidocznić. I to właśnie stało piękno tego obiektu.
3: No właśnie, powiedział pan już tak, że pierwszym obiektem, którym się pan zajął i który pan odbudował w miniaturze, była Wysoka Brama. Wiemy też, że zrobił pan już właśnie budynek obecnego ratusza. Wspomniał pan też o budynku Arki. Co jeszcze ma pan w swojej kolekcji?
5: No jest willa na Ujaka, jest bazylika Gieczwałcka, były kościół garnizonowy, jest willa, proszę panią, Fortuna, która nieco zniszczona przez trąbę powietrzną, no i jest jeszcze kościół w Bartongu wypożyczony, kościół w Gryźlinach wypożyczony i robię w tej chwili z gminy Stawiguda, robię również kapliczki przydrożne z Tomaszkowa. Jest jeszcze willa na Schreibera, no i jest Muzeum Przyrody. Z tym tylko, że Muzeum Przyrody jest właśnie w muzeum. Wykupili to i stoi u nich w gablocie, prawda, na wystawie. Jest również zrobiony miniatura ratusza, jeszcze mniejsza niż ta, która jest u mnie. Jeszcze mniejsza, która jest w ratuszu. Oni po prostu zażyczyli sobie taką miniaturkę, jeszcze mniejszą, żeby można było wsadzić w walizkę i jeździć na prezentację teren Warmii i Mazur, prawda, jak jadą na taką prezentację do innych miast, nawet i za granicę, bo prawdopodobnie do Wilna wyjechali tam, żeby promować Warmię i Mazury. Właśnie wystawiają tą miniaturę tego ratusza. W jakim stanie on jest w tej chwili, to nie wiem, aczkolwiek daję na każdą rzecz, którą robię, daję takie, jak to się mówi, dożywotnią gwarancję, że w każdej chwili mogę to poprawić i reperować. Ale nie zgłaszają się, czyli albo już im się... albo jeszcze jest w porządku. No różnie to bywa. No trudno mi w tej chwili powiedzieć, co z nim się dzieje. Nie mam żadnych wiadomości, jeśli chodzi. Natomiast do Muzeum Przyrody często zaglądamy, bo jak ptaki, bo mam ptaki ozdobne, bażanty, pawie, gęsi, kaczki i któryś tam ptak, no niestety, no zginie, no to dajemy to do Muzeum do wypchania i tam po prostu zwiększamy ich kolekcję. Zaglądam właśnie tak niby to przez przypadek, zaglądam na ten swój obiekt i sam się dziwię, że ktoś coś taki talent, mówi, ktoś naprawdę miał talent, a to się okazuje, że to jest moje.
3: Henryk Dreyer, autor miniatur nawiązujących do popularnych, znanych, charakterystycznych budynków z Olsztyna, Warmii i Mazur, był naszym gościem. Do tego spotkania oczywiście jeszcze z przyjemnością wrócimy, ale nie teraz. Teraz zapraszam was na krótką przerwę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko w kolejnym odcinku magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, który tym razem już bez przerywników będzie poświęcony miniaturom, które przygotowuje pan Henryk Dreyer i które udostępnia do oglądania. A ponieważ piękne słońce nam towarzyszy, no to jest to pogoda, która sprzyja temu, żeby właśnie park pana Henryka
1: odwiedzić i Warmię i Mazury w miniaturze zobaczyć.
5: No taka budowla trwa na 7 miesięcy. To dlatego właśnie, że materiał jest, on jest dobry materiał, ale no ma pewną wadę. Gdybym to tworzył w większej powierzchni, nie byłoby tego, a że to są miniaturowe, małe części, prawda, więc ten klej działań, to wychodzą ta, czasami takie rzeczy, niespodzianki, które muszę poprawić. No tak jest właśnie przy budynku, który właśnie teraz robię, przy Muzeum Przyrody, który robię dla siebie, wykręcił mi się dach po miesiącu czasu. Po prostu wywinął się numer do odwali, już zrobił się półokrągły. No niemożliwe, no, muszę nowy robić. No, także takie, takie są niespodzianki. Aczkolwiek później, jak już się ustabilizuje, jak wszystko się zwiąże, no to jest trwałe, że to o ile ludzie nie popsują.
3: O to też będę chciała podpytać, ale jeszcze najpierw o te materiały chciałabym zapytać właśnie, ile czasu mniej więcej panu zajęło dotarcie do tego, z którego materiału najlepiej się panu będzie pracowało? Na jakim materiale będzie się najlepiej pracowało?
5: Oj, proszę panią, to trwało długo. To dla mnie to było długo, bo ponad prawie rok. Dlatego, że próbowałem różne materiały. Płytę OSB, to wodoodporna płyta wiórowa. Próbowałem również Suporex, który był moczony specjalnie w płynie wodoodpornym. Próbowałem również inne materiały tam i szkło i takie... I dopiero próby na tym materiale, który obecnie tworzę, też zajęło mi to trochę czasu, bo są różnej twardości materiał, prawda? PCV różnej twardości. I spieniony, i bardziej ten twardy, i miękki. I zanim ja to wszystko do tego doszedłem, który mogę używać i gdzie, no to trochę zeszło. No także w sumie razem cały rok. Aczkolwiek dopytywałem się fachowców. Jest w Kowarach bardzo duży park miniatur i tam wytwarzają również te miniatury, to prawda, z materiałów żywicznych, z materiałów naturalnych, z PCV to bardzo rzadko używają, no to no żadnych informacji nie otrzymałem. Pytałem się również w Warszawie u modelarzy, żeby dojść do tego, no to propozycja była tak, przyśle pan dokumentację, to my panu zrobimy. No ale się okazuje później, jak się pytałem o cenę, no to taki decymetr kwadratowy, prawda, 500 zł. No to przecież chcąc robić taki ratusz czy taką bazylikę, to kilkanaście tysięcy bym wtedy za to zapłacił. No to z uporem dochodziłem sam do tego, żeby dojść. No już mam taką zasadę, że co człowiek zrobił, to drugi też może poprawić. To nie ma to, że ja nie umiem albo nie chcę, bo ja się na tym nie znam. Na wszystkim się trzeba poznać. No trochę to potrwa.
3: Poza tymi płytami, ale się pięknie rozłożył. Tak właśnie, bo pan wspomniał o tych ptakach, które tutaj są.
5: Ładnie, tu dzieci jak przyjeżdżają, to w tym momencie można do niego podejść. On jest taki zatłumiony trochę, nie? I można podejść tak od tyłu i robić sobie zdjęcia. Ale to jest taki moment, że można podejść. I uciechę mają z tego, że on rozkłada ogon i mogą przy nim stanąć. Mamy tu takiego pawia, który z ręki nam je. I przychodzi, dosłownie z rączki można, dzieci ręce wystawiają, rękę dam im słonecznika trochę i skubię. No pięknie to wygląda, znaczy lubimy tu te ptaki. Mamy gęsi garbonosy, które również przychodzą, rozmawiają z nami. To no teraz ich tam właśnie widzę z zala, widzi pani, że to chodzą. Ale jakbyśmy tam podeszli do nich, a zaczęli rozmowę, to oni pierwsi są, żeby porozmawiać. Plotkarze, że coś okropnego. No.
3: Będziemy próbowali jeszcze, tylko jeszcze chciałabym podpytać właśnie a propos tego pawia. To jest jego forma zalotów?
5: Tak. Gdzieś tam może jest tam kurka koło niego, no nie wiem, nie widzę stąd z daleka, ale czasem nawet i on do kury potrafi tak podejść. To jest właśnie sposób na zalecanie się. Wie pani, ale myśmy kiedyś robili takie doświadczenia w Kortowie, że do młodego, bo ten paw ma już 4 lata. Pawica dopuści z pawia, jeśli on jest w pełni, ma cały tren rozłożony i tam ma ileś tam tych piór, ja w tej chwili nie pamiętam. Ale jeśli jest za mało ma tych piór, albo są za małe, niewyrośnięte, po prostu będzie go dziobać i odganiać go od siebie. Młody paw, dwuletni, bo to 3-letni dopiero może ma ten pełen, taki dwuletni ma najżywsze plemniki. I myśmy doczepili pióra do tego młodego, dwuletniego, doczepiliśmy pióra pawia do dorosłego. Jak pawica widziała, że on ma już piękny, duży ogon, ładnie mu się podstawiła. Także nie było problemu. Ale jak żeśmy te pióra jemu zabrali, a ona widziała, że już nie ma tych piór, no to go podziobała. Także mówimy, że pawica to potrafi potrafi liczyć, zna się na tym, bo ona musi obliczyć, aha, ma tyle, 80 parę piór, to znaczy, że jest w porządku. A jak nie ma tych piór tak, jak ma być, no to wtedy jest kłopot.
3: Dobrze, panie Henryku, wracamy sobie, bo te pawie też tutaj, czy w ogóle ptaki chodzą nam bardzo sympatycznie tutaj właśnie między tymi pana pracami. Powiedział pan już troszeczkę o tym właśnie, z czego jakby jest ta główna konstrukcja, ale samo wykonanie tych budowli, no to też są maleńkie elementy, tak jak na przykład okna. I gdzieś znalazłam informację, że pan też specjalne witraże przygotowuje, na przykład do tych budynków kościelnych.
5: Tak, kościelne witraże również mam. Jest witraż tylko z tym, tylko że już poszedłem na łatwiznę, bo trudno, przy tak małej ilości, trudno jest z kolorowych szkieł sklejać to wszystko, prawda? Więc mam folię już z wzorem i wycinam odpowiednie elementy z tej folii, wycinam do okna, dopasowuję tak, żeby tworzyły to witraże. Także jest oświetlone, wewnątrz jest oświetlenie, prawda, to odbija się jako witraż. We wszystkich właśnie kościołach to robię, natomiast w budynkach takich użytku publicznego wkładam matową taką folię, żeby nie prześwitało to przez te. Dlatego, że z doświadczenia już wiem, że to bardzo brzydko wygląda, jeśli prześwietla się środek i na następną stronę. Natomiast witraże, no to jednak to się przyjęło, bo jest kościół w Bartongu, który stoi, ma właśnie witraże. To samo jest tutaj u nas w tym kościół, który jest wypożyczony, w kościół ewangelicki przy zamku. Również ma witraże. Jak ksiądz to zapali światło, mówi: panie, to pięknie to wygląda. Oczywiście nie jest to oryginał tego witrażu, prawda, bo co innego jest na folii, jak tam są kwiaty czy coś. Ja z tego wycinam odpowiednie, tak żeby tworzyło to niby witraż, ale w sumie to jest tak mała ilość, że ze szkła nie da rady tego skleić. Ja próbowałem, ale to niemożliwe, bo nie wycina się, jeśli ma tam milimetr na trzy, prawda, więc nie sposób jest tego wycinać ze szkła. Dlatego zastosowałem folię. Tworzy to ładny, no ładny efekt jest tego.
3: No i dobra, to zaraz przejdziemy do tego, o czym pan też już powiedział, czyli właśnie to, że część pana prac jest teraz na wypożyczeniu. Gdyby ktoś był zainteresowany, to rozumiem, że mógłby też taką pracę od pana kupić, ale powiedział pan też o czymś niepokojącym, czyli o tym, że często te prace do pana wracają z takiego wypożyczenia nie w takim stanie, w jakim zostały oddane.
5: No tak, to często się zdarza. Miałem właśnie taką historię, wypożyczyłem cztery budynki, cztery takie modele na wystawy, powstały tam tydzień czasu, wróciły do mnie oczywiście w jak najlepszym stanie, a po tygodniu okazało się, że farba z nich schodzi. Nie sposób jest później pomalować, bo już tam są nałożone elementy różne, wystające części, prawda, i pomiędzy tym już ręcznie malować to już jest niemożliwe. To po prostu delikatnie trzeba było godzinami dosłownie farbę tę zerwać, później malować ponownie, a skoro to jest nałożone różne farby, no to często jest tak, że ręka drgnie i już maluje nie to, co powinno być pomalowane. Także odnowienie tych jest raczej bardzo trudne. No zostawiłem tak, jak jest, no i się tak zastanawiam, czy zostawić to po prostu i będzie wyglądało jak stara, rzeczywiście stara, zabytkowa kamienica, której się tynk już rozsypuje, albo robić od nowa. No w każdym razie już rezygnuję raczej z tego pożyczania, bo skutki są, no często jest tak, że z dachu łamanej, prawda, delikatnie dachówki są robione z tworzywa o milimetrowej grubości, no tego się właściwie nie powinno dotykać, no ktoś przyjdzie, a spróbuje, muszę to odłamać. Pomimo, że ja na taką wystawę daję zawsze taki egzemplarz już, gdzie jest dachówka, gdzie są okna, gdzie są, po prostu no, żeby każdy mógł przyjść dotknąć, no ale to wie pani, tu dotknie, ale później pójdzie sprawdzić, czy tam jest to samo, wie pani, bo może tam jest coś innego. No przy okazji wyłamuję kawałek dachówki tam, no różnie to bywa. No ja nie żałuję no, z tego, że tam coś się stało, bo w końcu to się robi dla ludzi, żeby to widzieli, no bo dla mnie to jest, ja już to, mam już tego dosyć. Aczkolwiek jak nie widzę tego rok czasu, tak jak wspomniałem przy tym Muzeum Przyrody, jak nie widzę tego jakiś czas, to później sam podziwiam, że mówię, ale ktoś miał talent. No ale to mówię, to sam siebie chwalę, prawda? No każda bliźka swój ogonek chwali, no tak ja też muszę.
3: No właśnie, to jeszcze a propos chwalenia, chciałabym podpytać, jak pana najbliżsi na to reagują, na to pana hobby i czy oni też się włączają. No wiem też, że pana żona też, prawda, tutaj z panem na pewno dogląda tych prac i w jakiś sposób o nie dba. Powiedział pan też o synu i o wnuczce chyba, tak? Że też panu pomagali przy prowadzeniu tej dokumentacji. Gdyby mógł pan troszeczkę właśnie o tym, jak rodzina się angażuje w pana hobby.
5: Początkowo to było tak, no ojciec nie ma co robić, to tam długo. No ale się okazuje później, że już jednak przyzwyczaili się do tego mojego dłubania i podziwiają. No, żona też no, twierdzi, że jak mnie zdenerwuje, to ja idę coś robić. No ale to nie jest tak, to nie jest prawda. Żona ze mną już jest 50 parę lat, jakoś nie potrafi mnie jeszcze tak zdenerwować, żebym musiał iść. Ale duża pomoc jest ze strony syna, bo robi pewną dokumentację zdjęciową, dronem i aparatem, prawda. Wnuczka, która kończyła UWM, Akademię Sztuk Pięknych, pomaga mi również w tym, przy zminiaturyzowaniu tego wszystkiego, bo są elementy, które nie można zminiaturyzować. W naturze są, tam mają 30-40 cm, jeśli ja robię coś w skali 1 do 40 i zmniejszę ten, to sobie wychodzi milimetr. No i ona właśnie pomaga mi w tym, żeby coś tam jednak wstawić, żeby tam coś było, no to już jako artystycznie do sprawy podchodzi. No do tej pory robiłem to sam, ale skoro się tak zaangażowały w to i wczuły się w tą sprawę, więc korzystam z ich pomocy. No jest to nie, po prostu duża pomoc, duża pomoc.
3: To teraz chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, co w najbliższym czasie. Jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać naszą rozmowę, powiedział pan o tym, że no troszeczkę czasy wpłynęły na to, że gości u państwa brakuje. Tych małych gości zwłaszcza. Dzieci z przedszkola, ze szkół, które tutaj do państwa przyjeżdżały i oglądały te prace. Na to oczywiście, że teraz jest ciut gorzej, ma na pewno wpływ pandemia, ale rozumiem, że prace nad tym, żeby ten park miniatur powstał, nadal trwają i pomysł jest aktualny.
5: Tak, tak, jak najbardziej jest aktualny. No i, no mówię, trochę to trwało. Mało pandemia, to jeszcze tutaj prace drogowe były przeprowadzane, to już trzymało, także to kilka lat trwa. Ale dzieci przyjeżdżały już tu kiedyś, jeszcze nie mając tych obiektów, przyjeżdżały tu dzieci, to nawet autokarem przyjeżdżały. 60 maluchów jak przyjeżdżało, to miałem tu co ganiać, prawda? No ale teraz to zostało wstrzymane, tu zostawi guty, przychodzą, przyjeżdżały szkoły również, lekcje na lekcje tutaj przyrodne. No w tej chwili zostało to wstrzymane, ale nadal mamy w planie to właśnie urządzenie. Część już została urządzona, tylko warunki atmosferyczne nie pozwalały na to, żeby wejść z ciężkim sprzętem, a trzeba wejść, bo trzeba rozprowadzić ziemię, żeby wyrównać teren. No niestety to wszystko grzęzło. No łopatko nie da rady zrobić, prawda? Ale nadal czekamy tylko na, że się pogoda ustabilizuje. Wtedy zaczynamy powoli już. Mówię to wszystko powoli, bo szybko nie tak nie idzie, tak jakby się chciało. Raz, że to kosztowny interes, sprawa, prawda? No a przez emerytury to się za dużo też nie zrobi. A druga rzecz, że nie posiadam tego sprzętu. I teraz wynajęcie jakiegokolwiek ciężkiego sprzętu, spycharki czy coś, no to jest kupę forsy. Przyjedzie roboty, jest na 2 godziny, a cała emerytura idzie na to.
3: Czy myślał pan o tym, żeby na przykład postarać się o jakieś dofinansowanie na swój park?
5: Proszę panią, z tym to właśnie był problem, dlatego że ja chciałem to zarejestrować jako działalność taką rekreacyjno-integracyjną. I właśnie tutaj otrzymałem wszystkie zezwolenia i ochrona środowiska nieco tam pokrzyżowała moje prawa. Dlatego to jest teren przyrodniczo chroniony. I każda jakaś interwencja, którą miałbym tu zrobić, no musi być uzgodniona z nimi. Postawienie woliera dla ptaków, prawda, czy jakiegokolwiek pomieszczenia, no musi być wszystko zgoda ochrony środowiska. No to jest coś w rodzaju Natury 2000, tylko że łagodniejsze są. No ale to są takie chyba przepisy, no ja tam nie wgłębiam się w to. No ale no, robi się to, co się może robić, no. Także to wychodzi tak, jak wychodzi, no. Idzie to wolno, wiek swój już mam. No już też za bardzo nie idzie mi tak ta praca, jak powinna iść. Trochę ręce wysiadają, stawy, prawda. Ale co mogę, to robię.
3: Świat w miniaturze przygotowany przez pana Henryka Drajera był tematem naszego spotkania w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Ponieważ zegar nieubłaganie wskazuje, że nasz czas na kolejny odcinek się skończył, zatem bardzo serdecznie wam dziękuję za to właśnie spotkanie i zapraszam was na kolejne, które standardowo oczywiście na antenie Melo Radia się pojawi o stałej porze. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę opowiemy sobie, co czeka na studentów i mieszkańców Olsztyna, a także innych okolicznych miejscowości. Choć nie tylko okolicznych, tak sobie myślę. Przecież na Kortowiadę potrafią się zjechać ludzie z całej Polski. No właśnie, co przygotowano na 65. edycję Kortowiady? O tym wszystkim opowiadam już za chwilę.
2: Natalia Nowak, rzecznik Kortowiady.
1: Jak będzie wyglądała Kortowiada w 2026 roku?
2: Głośno, radośnie, kolorowo, przyjemnie. No wiele można powiedzieć. Na pewno będzie dużo atrakcji dla studentów. Pogoda, mamy wrażenie, że będzie sprzyjać, patrząc na prognozy, więc to dodatkowy plus. Będzie mnóstwo koncertowej energii. No i będzie świetnie.
1: To teraz trochę bardziej szczegółowo. No właśnie, Kortowiada tradycyjnie zaczyna się w czwartek od Parady Wydziałów.
2: Dokładnie, w czwartek o 9:30 studenci spotkają się na Starówce, skąd wyruszą, żeby tą właśnie paradą piękną przejść przez Aleję Warszawską do Kortowa. Wejdą przy Wydziale Nauk Technicznych do Miasteczka Akademickiego, skierują się w stronę rektoratu, gdzie zostanie przekazany symboliczny klucz i przejdą do strefy studenckiej, gdzie będą świętować dalej.
1: No właśnie, gdzie strefa studencka znajdzie się w tym roku?
2: Na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej, czyli w tym samym miejscu, gdzie w tamtym roku odbywała się część wydarzeń studenckich. Wtedy określaliśmy to mianem boiska przy Starej Pętli.
1: Na co możemy tam liczyć?
2: Na Kortu Strong, na festiwal gier planszowych, na kino plenerowe, na silent party, na bitwę o Kortowo, takie zupełnie nowe wydarzenie w formie teleturnieju. Masa atrakcji tak naprawdę i przyjemne okoliczności przyrody, bo tam też jest pięknie.
1: A wieczorami oczywiście wybieramy się na plażę i na koncerty.
2: Dokładnie. Koncertów będzie ponad 20 na plaży Kortowskiej przez 3 dni. Na dwóch scenach wystąpią tacy artyści jak Maryla Rodowicz, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Problem, Guzior, Kizo, Wideo, Afromental, Enej z Bum Bum Orchestra i Zazulą i jeszcze wielu innych. Warto tam być.
1: Ale w tym roku też poza tym, że oczywiście będziecie mieli mnóstwo atrakcji dla studentów, mieszkańców Olsztyna i okolic w Kortowie, to też właśnie trochę do miasta chcecie wyjść.
2: Tak, z okazji jubileuszu przygotowaliśmy takie specjalne wydarzenie. Kortowiada wychodzi na miasto. Spotkamy się na Targu Rybnym w sobotę kortowiadową, czyli 30 maja o godzinie 11. Wszystkie atrakcje zaplanowaliśmy tam do godziny aż 22, więc cały dzień będzie tam co robić. W planie mamy m.in. morning rave, bingo, kino plenerowe, retransmisje koncertów oraz transmisję tego takiego najbardziej, myślę, kluczowego dla Kortowiady koncertu, czyli koncertów z zespołu Enej ze wsparciem w tym roku Bum Bum Orchestra oraz Zazuli.
1: Kortowiada, jedno z najwspanialszych, najbardziej kolorowych, najweselszych świąt studenckich w Polsce i też jedne z najbardziej rozpoznawalnych juwenaliów w naszym kraju. Ach, kiedyś to było i się chadzało na te Kortowiady, choć jestem już na tyle stara, że pamiętam jeszcze Kortowiady na górce. Czasy się zmieniły, studenci trochę też, dlatego i Kortowiada się zmieniła. Ale jak to zwykle bywa, dla każdego znajdzie się coś dobrego. Tak samo jak w naszym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, dlatego teraz coś dla miłośników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pani Anny Grabowskiej z naszego olsztyńskiego oddziału, która przybywa do Was z kolejnymi informacjami.
3: Telefon komórkowy wystarczy, aby przedsiębiorca mógł załatwić swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To wszystko dzięki nowej aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym, dzięki mZUS dla płatnika. Bezpośrednio z telefonu przedsiębiorcy mogą sprawdzić saldo w ZUS-ie, zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników, czy wysłać wybrane wnioski. Aplikacja umożliwia przedsiębiorcom

0: złożenie wniosku o zaświadczenie o niezaległości ze składkami. Pozwala także przedsiębiorcy utworzyć szybko zaświadczenie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i takie samodzielne zaświadczenie jest równie ważne, tak jak to wystawione przez urzędnika. Po zainstalowaniu tej aplikacji na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem na EZUS-ie. Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in. sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników, wysyłać wybrane wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, np. o zaświadczenie o niezaleganiu, zgłosić umowę o dzieło, samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą również skontaktować się z infolinią ZUS-u jako klient uwierzytelniony, a także mogą nawet umówić e-wizytę lub wizytę w dogodnym terminie w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aplikacja mZUS dla płatnika została przetestowana przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich właśnie opinii zakład wprowadził zmiany, które miały wpływ na intuicyjność, a także wygodę korzystania z narzędzia.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna chciałabym jeszcze z Wami, a właściwie z moim gościem, ale może i Was skłoni to do refleksji, porozmawiać o tym, jak pasje w starszym wieku pozytywnie wpływają właśnie na ludzi. Jednym z przykładów, kiedy właśnie tak się dzieje, że pasja pomaga i zachęca do tego, żeby codziennie rano wstawać i coś robić, jest pan Henryk Dreyer, który hobbystycznie buduje miniatury najbardziej charakterystycznych budowli z Warmii, Mazur i Olsztyna oczywiście. Wydaje mi się, że dosyć często jest tak, że osoby, przepraszam, starsze, kiedy nie mają właśnie jakiegoś hobby, jakiejś pasji, one szybciej tak jakby tracą wolę tego życia. Tak. Czy właśnie pana pasja potwierdza to, że ma pan po co wstawać i trochę też to mimo wszystko poprawia pana kondycję?
2: Oczywiście. Wie pani, jak no wstanę rano, jak się wstaje, zwłaszcza po nocy, człowiek jest taki połamany po tego. I doszedłem do wniosku, że jak ja rano wstanę i się przebiegnę tam i z powrotem, to znaczy nie przebiegnę tylko, żeby przebiec, ale idę do ptaków, żeby je nakarmić, to przez pierwsze jakieś no, kilka minut czuję, że coś jestem taki zdrętwiały. Natomiast bardzo szybko się rozchodzę i wtedy już do końca dnia mogę biegać i chodzić. I to jest prawda, że ruch jednak poprawia te zdrowie. Także gdybym siedział i nie wziął się za pasję, no co, no miałbym stękać tylko i narzekać, że noga boli, ręka boli, czy tam ucho boli, czy jeszcze coś innego, czy włosy mi powypadały. Nie zwracam na to uwagę, po prostu rób, a będzie wszystko dobrze. No oczywiście nie zmuszam siebie do ciężkich prac, no, prawda, bo idę kręgosłup i wysiada, ale to takie podstawowe rzeczy, które mam właśnie, jak dłubanie przy tych budowlach, mówię dłubanie, czy karmienie nawet ptaków, no to jest ruch, ale nie taki uciążliwy, także nie jest to uciążliwe jednak, ale ruszać się trzeba.
1: To na koniec jeszcze chciałabym zapytać, czy jest wśród tych prac, które pan wykonał, oczywiście chodzi o te miniatury, taka, którą darzy pan szczególnym sentymentem albo na przykład wymagała pan od pana największej ilości pracy?
2: No chyba najwięcej pracy miałem właśnie przy ratuszu naszym olsztyńskim, dlatego że on jest dość skomplikowany. Tam widziałem tych okien, cała kupa, jak to się mówi, i sama wieża i to. No tam było trochę pracy, no i natomiast przy Bazylice Gieczwałskiej również się trochę musiałem nagimnastykować, dlatego że dokumentacji żadnej nie było. Po prostu robiłem to, co zdążyłem tam obliczyć, zobaczyć. Ale jeśli chodzi o to, czy mam jakąś ulubioną. Owszem, ona jest ulubiona w momencie, kiedy robię, bo muszę się na niej skupić i myślę. Następnie odkładam na bok. Ona jest ciekawa i nadal, jak to się mówi, lubię to, ale odchodzę do innej, po prostu się wyłączam i zajmuję się czymś innym. Bo nie można, wie pani, myśląc o czymś tam, o innej jakiej budowli, robić coś innego, bo wtedy nie wychodzi. To po prostu trzeba się skupić na tym, co się akurat robi w tym momencie. A tam to już zostawić na boku. Było zrobione, jest zrobione i stoi na boku. W każdym razie, jak tu oglądam, to przechodzę tak, kilka wyjadę do Olsztyna, do miasta, wracam z powrotem, no to zawsze sprawdzę, czy jest wszystko w porządku. Jednak sam siebie podziwiam. No wie pani, no to trzeba. Żona mnie też chwali od czasu do czasu, no ale za rzadko. Dlatego ja się chwalę sam.
1: Panie Henryku, to już jako ostatnia rzecz. Czy jest taki budynek, który bardzo chciałby pan odtworzyć?
2: No wie pani, przymierzam się do Świętej Lipki, ale jest pewien problem, bo ona jest za bardzo skomplikowana.

0: i obszarowo jest. Aczkolwiek również mam dokumentację już z zamku naszego olsztyńskiego. Tylko sam zamek, wie pani, z doświadczenia wiem, że on jest nieciekawy. Wie pani, po prostu bryła, która tam stoi, nieciekawa. A ludzie, jak oglądają, to wolą lepiej mieć coś, co jest kolorowe. Ale mam, zebrałem już dokumentację właśnie tego zamku i tak się zastanawiam. Albo Świętolipkę, albo na zamek. No coś za coś. Aczkolwiek teraz, że jest to na terenie gminy Stawigóra, a gmina Stawigóra jest bogata w zabytki. No bo Bartąg, Gryźliny, Ruś, prawda, i kapliczki przydrożne. Także kończenie budowy właśnie jednej z kaplic przydrożnych, które są w Tomaszkowie. Następnie mam w planie również młyn wodny, który jest w Rusi. On co prawda już się rozpada, no ale jest jeszcze jako zabytek. No ale mówię, do Świętej Lipki to już kilka razy podchodziłem, ale jest ona za bardzo skomplikowana, powinienem jeszcze trochę dojrzeć. Bo tam z dokumentacją też są pewne problemy. Rozmawiałem tam z odpowiednimi ludźmi, czy można robić tam zdjęcia, czy coś. No tak, ale to wszystko to jakieś, ma pan zdjęcia, fotografie, ma pan już lotnicze, to no, wykorzysta pan takie. No tamtych oczywiście nie szło wykorzystać, bo ja muszę wiedzieć, w jakiej skali to jest dokładnie zrobić. Także to musi dojrzeć. To nie jest tak, żebym już, ale to musi dojrzeć.
1: Jakie budynki kryją się tam w warsztacie?
0: No to właśnie tam są budynki, które zostały uszkodzone. Katedra olsztyńska i ta willa Fortuna. One zostały uszkodzone poprzez trąbę powietrzną, która przeszła na tym terenie. Po prostu zerwała nam dach, przewróciła, tak wysoką bramę przewróciło, katedrę przewróciło. One nie są umocowane na stałe. To jest możliwość przeniesienia ich z jednej strony na drugiej, no ale akurat trąba powietrzna przyszła, no i to. Sama willa Fortuna, która tam stoi, to nie tylko z tego powodu, że ma dach połamany, no ze względu na to, że farba została zmyta. No to już ona się nie nadaje do tego, żeby pokazać. Tam, gdzie niebo zostało potraktowane, to chemią, tam się farba trzyma, a tam, gdzie zostało to potraktowane, no niestety odpada.
1: No to panie Henryku, w takim razie życzymy, żeby dojrzał pan do tego, żeby zrobić Świętą Lipkę i żeby się udało tutaj, żeby już nie było żadnych przeszkód, żeby powstał ten park miniatur budynków charakterystycznych dla Warmii i Mazur właśnie tutaj. Czego jeszcze pan by sobie życzył?
0: No zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. No i oczywiście dużo gości, bo człowiek inaczej się czuje w towarzystwie. Ja raczej lubię towarzystwo, lubię jeśli ktoś coś ogląda. Nie lubię tego, jak za bardzo chwalą, bo ja się sam chwalę. Ja nie lubię tego, jak mnie ktoś chwali, bo wtedy, wie pani, jak to się mówi, piórka mi wyrastają. A tak to lubię, jak podziwiają, no i zauważą, no. Są i krytyczne wypowiedzi, bo komuś się coś nie spodobało. Była taka sytuacja, że pani, dajmy na to w arce, arka ma u góry dachówki kolorowe, poustawiane. No taka pani oglądając, patrząc na ten budynek, ale proszę pana, on jest niedokładnie wykończony. Ja mówię, proszę pana, a dlaczego? No ale tam są dachówki okrągłe. Proszę pani, te dachówki, jeśli dałbym w skali taki, jaki jest ten budynek odtworzony, to ta dachówka była dosłownie kropeczką. No to przecież ja na tym dachu nie dam, nie nakapię kropeczką. Ja już mówię, robię tak, żeby to trzymało się właśnie kupy, jak to się mówi, prawda? Cegła, która ma 20 parę centymetrów długości i 7 centymetrów wysoko. Jeśli ja bym miał podzielić, jak to się mówi, żeby zrobić to w skali 1 do 40 czy 1 do 35, to byłoby to dosłownie 2-3 milimetrowy, to by ginęło. Trzeba dobrać już do tej... Do całej budowli trzeba dobrać odpowiednią wielkość, tak żeby to pasowało do wielkości tej cegły, wielkość tej. I gdybym teraz chciał ten daszek zrobić kolorowy, no to dosłownie to musiałbym pędzelkiem tylko narobić kropeczki, no bo taka jest skala tego. No tak, ale to jednak powinien pan tutaj coś tego. Także wie pan, no ludzie mają swoje, no ma prawo do tego, prawda, no ale ja to przyjmuję, wie pani, że to jest dobra rada na przyszłość.
1: Okej, to panie Henryku, takich gości jak najmniej panu życzymy, gości w ogóle życzymy jak najwięcej i my się teraz wybieramy na spacer, idziemy pooglądać budynki. A jest co oglądać, do tego też was zachęcam, żebyście odwiedzali miasteczko miniatur pana Henryka Drajera, które znajduje się tuż pod Olsztynem w kierunku Stawigóry. O, tak to chyba byłoby trzeba określić. I w tej części magazynu reporterów Meloradia to już wszystko, więc bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie i od razu zapraszam was też na kolejne, które tuż po krótkiej przerwie na 95 się rozpocznie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę opowiemy sobie, co czeka na studentów i mieszkańców Olsztyna, a także innych okolicznych miejscowości. Choć nie tylko okolicznych, tak sobie myślę. Przecież na Kortowiadę potrafią się zjechać ludzie z całej Polski. No właśnie, co przygotowano na 65. edycję Kortowiady. O tym wszystkim opowiadam już za chwilę.
3: Natalia Nowak, rzecznik Kortowiady.
1: Jak będzie wyglądała Kortowiada w 2026 roku?
3: Głośno, radośnie, kolorowo, przyjemnie. No wiele można powiedzieć. Na pewno będzie dużo atrakcji dla studentów. Pogoda, mamy wrażenie, że będzie sprzyjać, patrząc na prognozy, więc to dodatkowy plus. Będzie mnóstwo koncertowej energii. No i będzie świetnie.
1: To teraz trochę bardziej szczegółowo. No właśnie, Kortowiada tradycyjnie zaczyna się w czwartek od Parady Wydziałów.
3: Dokładnie, w czwartek o 9:30 studenci spotkają się na Starówce, skąd wyruszą, żeby tą właśnie paradą piękną przejść przez Aleję Warszawską do Kortowa. Wejdą przy Wydziale Nauk Technicznych do Miasteczka Akademickiego, skierują się w stronę rektoratu, gdzie zostanie przekazany symboliczny klucz i przejdą do strefy studenckiej, gdzie będą świętować dalej.
1: No właśnie, gdzie strefa studencka znajdzie się w tym roku?
3: Na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej, czyli w tym samym miejscu, gdzie w tamtym roku odbywała się część wydarzeń studenckich. Wtedy określaliśmy to mianem boiska przy Starej Pętli.
1: Na co możemy tam liczyć?
3: Na Kortu Strong, na festiwal gier planszowych, na kino plenerowe, na silent party, na bitwę o Kortowo, takie zupełnie nowe wydarzenie w formie teleturnieju. Masa atrakcji tak naprawdę i przyjemne okoliczności przyrody, bo tam też jest pięknie.
1: A wieczorami oczywiście wybieramy się na plażę i na koncerty.
3: Dokładnie. Koncertów będzie ponad 20 na plaży Kortowskiej przez 3 dni. Na dwóch scenach wystąpią tacy artyści jak Maryla Rodowicz, Warius Manks i Kasia Stankiewicz, Problem, Guzior, Kizo, Wideo, Afromental, Enej z Bum Bum Orchester i Zazulą i jeszcze wielu innych. Warto tam być.
1: Ale w tym roku też poza tym, że oczywiście będziecie mieli mnóstwo atrakcji dla studentów, mieszkańców Olsztyna i okolic w Kortowie, to też właśnie trochę do miasta chcecie wyjść.
3: Tak, z okazji jubileuszu przygotowaliśmy takie specjalne wydarzenie. Kortowiada wychodzi na miasto. Spotkamy się na Targu Rybnym w sobotę kortowiadową, czyli 30 maja o godzinie 11. Wszystkie atrakcje zaplanowaliśmy tam do godziny aż 22, więc cały dzień będzie tam co robić. W planie mamy m.in. morning rave, bingo, kino plenerowe, retransmisje koncertów oraz transmisje tego takiego najbardziej, myślę, kluczowego dla Kortowiady koncertu, czyli koncertów z zespołu Enej ze wsparciem w tym roku Bum Bum Orchester oraz Zazuli.
1: Kortowiada, jedno z najwspanialszych, najbardziej kolorowych, najweselszych świąt studenckich w Polsce i też jedne z najbardziej rozpoznawalnych juwenaliów w naszym kraju. Ach, kiedyś to było i się chadzało na te Kortowiady, choć jestem już na tyle stara, że pamiętam jeszcze Kortowiady na górce. Czasy się zmieniły, studenci trochę też, dlatego i Kortowiada się zmieniła. Ale jak to zwykle bywa, dla każdego znajdzie się coś dobrego. Tak samo jak w naszym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, dlatego teraz coś dla miłośników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pani Anny Grabowskiej z naszego olsztyńskiego oddziału, która przybywa do Was z kolejnymi informacjami.
4: Telefon komórkowy wystarczy, aby przedsiębiorca mógł załatwić swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To wszystko dzięki nowej aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym, dzięki mZUS dla płatnika. Bezpośrednio z telefonu przedsiębiorcy mogą sprawdzić saldo w ZUS-ie, zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników, czy wysłać wybrane wnioski. Aplikacja umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp do najważniejszych informacji i usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala ona sprawdzić dane o saldzie płatnika na koncie w ZUS-ie, czy informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników. Aplikacja umożliwia także składanie najczęstszych wniosków, np. zgłoszenie umowy o dzieło, złożenie wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Pozwala także przedsiębiorcy utworzyć szybko zaświadczenie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i takie samodzielne zaświadczenie jest równie ważne tak jak to wystawione przez urzędnika. Po zainstalowaniu tej aplikacji na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem na ezusie. Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in. sprawdzić saldo na koncie płatnika, zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników, wysyłać wybrane wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na przykład o zaświadczenie o niezaleganiu, zgłosić umowę o dzieło, samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą również skontaktować się z infolinią ZUS-u jako klient uwierzytelniony, a także mogą nawet umówić e-wizytę lub wizytę w dogodnym terminie w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aplikacja mZUS dla płatnika została przetestowana przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich właśnie opinii zakład wprowadził zmiany, które miały wpływ na intuicyjność, a także wygodę korzystania z narzędzia.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna chciałabym jeszcze z Wami, a właściwie z moim gościem, ale może i Was skłoni to do refleksji, porozmawiać o tym, jak pasje w starszym wieku pozytywnie wpływają właśnie na ludzi. Jednym z przykładów, kiedy właśnie tak się dzieje, że pasja pomaga i zachęca do tego, żeby codziennie rano wstawać i coś robić, jest pan Henryk Dreyer, który hobbystycznie buduje miniatury najbardziej charakterystycznych budowli z Warmii, Mazur i Olsztyna oczywiście. Wydaje mi się, że dosyć często jest tak, że osoby, przepraszam, starsze, kiedy nie mają właśnie jakiegoś hobby, jakiejś pasji, one szybciej tak jakby tracą wolę tego życia. Tak. Czy właśnie pana pasja potwierdza to, że ma pan po co wstawać i trochę też to mimo wszystko poprawia pana kondycję?
0: Oczywiście. Wie pani, jak no wstanę rano, jak się wstaje, zwłaszcza po nocy, człowiek jest taki połamany po tego. I doszedłem do wniosku, że jak ja rano wstanę i się przebiegnę tam i z powrotem, to znaczy nie gdzie przebiegnę, tylko żeby przebiec, ale idę do ptaków, żeby je nakarmić, to przez pierwsze jakieś no, kilka minut czuję, że coś jestem taki zdrętwiały. Natomiast bardzo szybko się rozchodzę i wtedy już do końca dnia mogę biegać i chodzić. I to jest prawda, że ruch jednak poprawia te zdrowie. Także gdybym siedział i nie wziął się za pasję, no to no, miałbym stękać tylko i narzekać, że noga boli, ręka boli, czy tam ucho boli, czy jeszcze coś innego, czy włosy mi powypadały. Nie zwracam na to uwagę, po prostu rób. Ale będzie wszystko dobrze. No oczywiście nie siłą, nie zmuszam siebie do ciężkich prac, no, prawda, bo i to kręgosłup wysiada. Ale to takie podstawowe rzeczy, które mam właśnie, jak dłubanie przy tych budowlach, mówię dłubanie, czy karmienie nawet ptaków, no to jest ruch, ale nie taki uciążliwy. Także nie jest to uciążliwe jednak, ale ruszać trzeba.
1: To na koniec jeszcze chciałabym zapytać, czy jest wśród tych prac, które pan wykonał, oczywiście chodzi o te miniatury, taka, którą darzy pan szczególnym sentymentem albo na przykład wymagała pan od pana największej ilości pracy?
0: No chyba najwięcej pracy miałem właśnie przy ratuszu naszym olsztyńskim, dlatego że on jest dość skomplikowany. Tam widziałem tych okien, cała kupa, jak to się mówi, i sama wieża i to. No tam było trochę pracy, no i natomiast przy Bazylice Gieczwałckiej również się trochę musiałem nagimnastykować, dlatego że dokumentacji żadnej nie było. Po prostu robiłem to, co zdążyłem tam obliczyć, zobaczyć. Ale jeśli chodzi o to, czy mam jakąś ulubioną. Owszem, ona jest ulubiona w momencie, kiedy robię, bo muszę się na niej skupić i być tak. Następnie odkładam na bok, ona jest ciekawa i nadal, jak to się mówi, lubię to, ale odchodzę do innej, po prostu się wyłączam i zajmuję się czymś innym. Bo nie można, wie pani, myśląc o czymś tam, o innej jakiejś budowli, robić coś innego, bo wtedy nie wychodzi. To po prostu trzeba się skupić na tym, co się akurat robi w tym momencie. A tamto już zostawić na boku. Było zrobione, jest zrobione i stoi na boku. W każdym razie, jak tu oglądam, to przechodzę tak, kilka wyjadę do Olsztyna, do miasta, wracam z powrotem, no to zawsze sprawdzę, czy jest wszystko w porządku. Jednak sam siebie podziwiam. No wie pani, no bo to trzeba. Żona mnie też chwali od czasu do czasu, no ale za rzadko. Dlatego ja się chwalę sam.
1: Panie Henryku, to już jako ostatnia rzecz. Czy jest taki budynek, który bardzo chciałby pan odtworzyć?
0: No wie pani, przymierzam się do Świętej Lipki. Ale jest pewien problem, bo ona jest za bardzo skomplikowana i obszarowo jest. Aczkolwiek również mam dokumentację już z zamku naszego olsztyńskiego. Tylko sam zamek, wie pani, z doświadczenia wiem, że on jest nieciekawy. wie pani, po prostu bryła, która tam stoi, nieciekawa. A ludzie, jak oglądają, to wolą lepiej mieć coś kolorowe. Ale zebrałem już dokumentację właśnie tego zamku i tak się zastanawiam, albo Świętolipkę, albo na zamek. No coś za coś. Aczkolwiek teraz, że jest to na terenie gminy Stawigóra, a gmina Stawigóra jest bogata w zabytki. No bo Bartąg, Gryźliny, Ruś, prawda, i kapliczki przydrożne. Także kończenie budowy właśnie jednej z kaplic przydrożnych, które są w Tomaszkowie. Następnie mam w planie również młyn wodny, który jest w Rusi. On co prawda już się rozpada, no ale jest jeszcze jako zabytek. No ale mówię, do Świętej Lipki to już kilka razy podchodziłem, ale jest ona za bardzo skomplikowana, powinienem jeszcze trochę dojrzeć. Bo tam z dokumentacją też są pewne problemy. Rozmawiałem tam z odpowiednimi ludźmi, czy można robić tam zdjęcia, czy coś. No tak, ale to wszystko to jakieś, ma pan zdjęcia, fotografie, ma pan już lotnicze, to no, wykorzysta pan takie. No tamtych oczywiście nie szło wykorzystać, bo ja muszę wiedzieć, w jakiej skali to jest dokładnie zrobić. Także to musi dojrzeć. To nie jest tak, żebym już, ale to musi dojrzeć.
1: Jakie budynki kryją się tam w warsztacie?
0: No to właśnie tam są budynki, które zostały uszkodzone. Katedra olsztyńska i ta willa Fortuna. One zostały uszkodzone poprzez trąbę powietrzną, która przeszła na tym teren. Po prostu zerwała nam dach, przewróciła, tak wysoką bramę przewróciło, katedrę przewróciło. One nie są umocowane na stałe. To jest możliwość przeniesienia ich z jednej strony na drugie, no ale akurat trąba powietrzna przyszła, no i to. Sama willa Fortuna, która tam stoi, to nie tylko z tego powodu, że ma dach połamany, no ze względu na to, że farba została zmyta. No to już ona się nie nadaje do tego, żeby pokazać. Tam, gdzie nie zostało potraktowane to chemią, tam się farba trzyma, a tam, gdzie zostało to potraktowane, no niestety odpada.
1: No to panie Henryku, w takim razie życzymy, żeby dojrzał pan do tego, żeby zrobić Świętą Lipkę i żeby się udało tutaj, żeby już nie było żadnych przeszkód, żeby powstał ten park miniatur budynków charakterystycznych dla Warmii i Mazur właśnie tutaj. Czego jeszcze pan by sobie życzył?
0: No zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. No i oczywiście dużo gości, bo człowiek inaczej się czuje w towarzystwie. Ja raczej lubię towarzystwo, lubię jeśli ktoś coś ogląda. Nie lubię tego, jak się za bardzo chwalą, bo ja się sam chwalę. Ja nie lubię tego, jak mnie ktoś chwali, bo wtedy, wie pani, jak to się mówi, piórka mi wyrastają. A tak to lubię, jak podziwiają, no zauważą, no. Są i krytyczne wypowiedzi, bo komuś się coś nie spodobało. Była taka sytuacja, że pani, dajmy na to w arce, arka ma u góry dachówki kolorowe, poustawiane. No taka pani oglądając, patrząc na ten budynek, ale proszę pana, on jest niedokładnie wykończony. Ja mówię, proszę pana, a dlaczego? No ale tam są dachówki okrągłe. Proszę panią, te dachówki, jeśli dałbym w skali, taki jaki jest ten budynek odtworzony, to ta dachówka była dosłownie kropeczką. No to przecież ja na tym dachu nie dam, nie nakapię kropeczką. Ja już mówię, robię tak, żeby to trzymało się właśnie kupy, jak to się mówi, prawda? Cegła, która ma 20 parę centymetrów długości i 7 centymetrów wysoko. Jeśli ja bym miał podzielić, jak to się mówi, żeby zrobić to w skali 1 do 40 czy 1 do 35, to byłoby to dosłownie 2-3 milimetrowy, to by ginęło. Trzeba dobrać już do tej... Do całej budowli trzeba dobrać odpowiednią wielkość, tak żeby to pasowało do wielkości tej cegły, wielkość tej. I gdybym teraz chciał ten daszek zrobić kolorowy, no to dosłownie to musiałbym pędzelkiem tylko narobić kropeczki, no bo taka jest skala tego. No tak, ale to jednak powinien pan tutaj coś tego. Także wie pani, no ludzie mają swoje, no ma prawo do tego, prawda? No ale ja to przyjmuję, wie pani, że to jest dobra rada na przyszłość.
1: Okej, to panie Henryku, takich gości jak najmniej panu życzymy, gości w ogóle życzymy jak najwięcej i my się teraz wybieramy na spacer, idziemy pooglądać budynki. A jest co oglądać, do tego też was zachęcam, żebyście odwiedzali miasteczko miniatur pana Henryka Drajera, które znajduje się tuż pod Olsztynem w kierunku Stawigóry. O, tak to chyba byłoby trzeba określić. I w tej części magazynu reporterów Meloradia to już wszystko, więc bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie i od razu zapraszam was też na kolejne, które tuż po krótkiej przerwie na 95 się rozpocznie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Aga Wiśniewska, kłaniam się wam wszystkim, moi drodzy Melo słuchacze. Zaczynamy magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym zajrzymy do kątów, do których już bardzo długo nie zaglądaliśmy, czyli do Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, czwartej zresztą Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Trzeba trochę ponadrabiać zaległości i sprawdzić, co się u nich działo w ostatnim czasie. A działo się całkiem sporo i to fajnych rzeczy. Na przykład, trzydniowa rywalizacja w trudnym terenie była testem charakteru i odporności psychicznej. Saperzy mierzyli się z zadaniami wymagającymi kondycji, precyzji oraz zimnej krwi. Scenariusze konkurencji odzwierciedlały realia pola walki, gdzie błoto i presja czasu są codziennością. Program obejmował m.in. marsz kondycyjny, rozpoznawanie min oraz zakładanie przeciwpancernej grupy min. Jak poszło reprezentantom 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas tych saperskich zawodów, opowie nam plutonowa Sabina Mazurek właśnie z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5: Saperski kunszt, stanowiący jeden z filarów rzemiosła wojskowego, jest mocną stroną żołnierzy z Warmii i Mazur. Terytorialsi z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej udowodnili wysoką formę podczas ogólnopolskich zawodów użyteczno-bojowych wojsk inżynieryjnych w Białymstoku, gdzie stanęli na podium, zajmując 3. miejsce. W wymagających zawodach zorganizowanych przez 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej wzięły udział reprezentacje ze wszystkich 18 brygad formacji z całego kraju.
1: A teraz jeszcze kilka słów od plutonowej Sabiny Mazurek o wakacjach z WOT.
6: Wakacje z WOT to ogólnopolska inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej realizowana od 2019 roku. To dwa rodzaje szkoleń kierowanych do ochotników. Podstawowe, tak zwana szesnastka dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej, oraz wyrównawcze, tak zwana ósemka dla kandydatów posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe. Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie wykorzystać wakacyjny czas i jednocześnie zrobić pierwszy krok w kierunku służby wojskowej.
1: A w Braniewie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 75 żołnierzy, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego dołączyli do szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość była ważnym wydarzeniem zarówno dla nowo zaprzysiężonych żołnierzy, jak i ich rodzin, bliskich oraz mieszkańców regionu. Złożenie przysięgi wojskowej stanowi jeden z najważniejszych momentów w służbie każdego żołnierza. Jest wyrazem gotowości do wiernej służby ojczyźnie, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa obywateli. Nowi żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyli szkolenie podstawowe, podczas którego zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności wojskowe, a także przygotowali się do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. A to kilka słów od żołnierzy, którzy właśnie się na to zdecydowali.
7: Nie było łatwo, ale instruktorzy i cała kadra, która zajmowała się nami, byli naprawdę bardzo wyrozumiali i będę wyniosła bardzo dużo doświadczeń nowych.
8: Moja decyzja, którą podjąłem, była jeszcze oparta na tym, że rodzina się zdecydowała. Jest tu ze mną moja żona i córka. Więc trójkę razem przystąpiliśmy do 16, jesteśmy razem tutaj na tym szkoleniu i razem odbywamy. I ja zdecydowałem się pierwsze.
1: Wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej to wyraz odpowiedzialności, patriotyzmu oraz gotowości do służby drugiemu człowiekowi. Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą wspierać działania związane z obronnością, zarządzaniem kryzysowym oraz obroną lokalnych społeczności w regionie Warmii i Mazur. Ale każdy żołnierz musi być przygotowany także na nowe wyzwania, o których przypominał pułkownik Cezary Kiszkowiak, dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
9: Współczesne pole walki to drony, to cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, to kosmos. Ale na koniec jest żołnierz. To on stoi za wszystkim. Jego przygotowanie, jego zdecydowanie, jego odwaga, jego umiejętności. Zakończyliście szkolenie podstawowe. Nauczyliście się podstawowych rzeczy. Za chwilę rozpoczniecie szkolenie specjalistyczne. I dalej będziecie żołnierzami. Żołnierzami zostaniecie do końca życia. Możecie zakończyć służbę, ale dalej będziecie żołnierzami Rzeczpospolitej Polskiej.
10: A teraz nieco zmienimy temat. 29 maja to w Polsce Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto żołnierzy, którzy brali udział w misjach zagranicznych i wyraz pamięci o tych, którzy na misjach stracili życie. Centralne obchody odbyły się w Krakowie wcześniej. Uroczystości z udziałem weteranów organizowane były także w jednostkach. Uroczystą zbiórkę zorganizowała m.in. 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, w której służy bądź pracuje 115 osób posiadających status weterana, co oznacza, że mają za sobą udział w zagranicznej misji Sił Zbrojnych RP. 56 z nich to żołnierze zawodowi, 58 pełni terytorialną służbę wojskową. Jedna osoba jest cywilnym pracownikiem brygady. To właśnie oni byli głównymi bohaterami uroczystości, jakie w brygadzie zorganizowano z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Święto stało się okazją do wręczenia weteranom podziękowań od ministra obrony narodowej. Dziękował im również dowódca brygady, pułkownik Cezary Kiszkowiak, który także ma za sobą udział w misjach. Służył m.in. w Iraku i Afganistanie.
11: Wasze doświadczenie jest bezcenne i mam nadzieję, że będziemy wszyscy z niego korzystać.
10: Uczestnicy zbiórki upamiętnili też żołnierzy, którzy oddali życie służąc ojczyźnie poza jej granicami.
11: Pamięć o nich jest konieczna, bo dopóki pamiętamy, to oni są. Oni są z nami, są wśród nas. Cześć ich pamięci.
10: Zbiórkę zakończył wojskowy sygnał Śpi kolego, będący symbolicznym hołdem dla nieżyjących towarzyszy broni. Polskie siły zbrojne uczestniczą w misjach zagranicznych od niemal 75 lat. Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że w tym czasie wzięło w nich udział ponad 120 tysięcy żołnierzy. Obecnie w międzynarodowych operacjach prowadzonych pod auspicjami ONZ, NATO i Unii Europejskiej służy około 1400 żołnierzy. I jeszcze odrobinę w temacie weteranów. W Olsztynie rozpoczęła się regionalna odsłona kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. Organizują ją terytorialsi i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju, wspierani m.in. przez stację krwiodawstwa i Polski Czerwony Krzyż. Krew może podczas niej oddać każdy, oddając w ten sposób jednocześnie hołd żołnierzom, weteranom zagranicznych misji.
12: Każdy człowiek, nie tylko żołnierz, powinien oddawać krew, bo krew to życie i krew może ratować życie innym.
10: Dopowiadał dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Cezary Kiszkowiak. Ale dołączyć do kampanii można też oddając krew w stacjonarnych punktach krwiodawstwa i podając podczas donacji hasło w boju i potrzebie. Albo rejestrując samodzielnie donacje na portalu Legion lub w mobilnej aplikacji Legion HDK. To tyle jeśli chodzi o 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej, a teraz przejdziemy do nowinek od innych służb mundurowych. Tych służb, które dosyć często i regularnie pojawiają się na antenie Meloradia na falach 90,5. Czyli teraz posłuchamy sobie o tym, co się dzieje w Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Opowiadać nam o tym będzie podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.
13: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali w powiecie ełckim 17 maja do kontroli drogowej Toyotę na gdańskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą był Ukrainiec, który przewoził 6 obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 19 maja funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymanych cudzoziemców przekazali stronie litewskiej w ramach readmisji, natomiast kuriera doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku, gdzie 64-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi w powiecie ełckim zatrzymali samochód na czeskich tablicach rejestracyjnych. W aucie oprócz kurierów było 3 Pakistańczyków. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Obywatele Pakistanu nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7 maja funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazali na Litwę. Natomiast z kurierów doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku, gdzie 26-letni mężczyzna i 24-letnia kobieta, obywatele Ukrainy, usłyszeli zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Zatrzymanie cudzoziemców, którzy przekroczyli nielegalnie granicę z Litwy do Polski, to efekt współpracy pomiędzy warmińsko-mazurskim oddziałem Straży Granicznej a podlaskim oddziałem Straży Granicznej. Funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca kwietnia sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Kontrolą objęli ponad 1000 osób i stwierdzili, że 237 pracowało niezgodnie z przepisami. Właściciele firm zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Nie podpisywali też umów z cudzoziemcami. Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży produkcyjnej 35%, budowlanej 26%. W okresie 4 miesięcy najwięcej uchybień zatrudnień było w powiecie gołdapskim 20%, kętrzyńskim 18% i ostródzkim 16%. Najwięcej pracowało nielegalnie obywateli Kolumbii, Indii i Indonezji.
1: Czyli jak zwykle sporo sukcesów, a jeśli chcecie dołączyć do właśnie tej jednostki, czyli Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej, kto wie, może nawet w oddziale w Olsztynie, to musicie się oczywiście do nich zgłosić i zrekrutować. I teraz właśnie pani podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz opowie nam, jak to zrobić.
13: W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby przygotowawczej 120 kandydatów. Nowi funkcjonariusze będą wykonywać zadania w ochronie granicy państwowej. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej musi najpierw zalogować się do modułu, który znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Kolejnym etapem musi złożyć osobiście dokumenty. Przypominam, szanowni państwo, że ze sobą należy zabrać dokumenty, zarówno oryginały, jak i kserokopie. Kolejnym etapem jest test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna, następnie badania psychologiczne, następnie test sprawności fizycznej, wariograf i o kolejnym etapem jest komisja lekarska, która orzeka o zdolności kandydata do służby w Straży Granicznej. Potem tylko podpisanie rozkazu, założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej, ślubowanie, a po ślubowaniu szkolenie, a po szkoleniu kandydaci zasilą jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: A na koniec jeszcze ciekawostka. Bo na naszej antenie pojawi się nowy głos reprezentujący warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej. A będzie nam opowiadał on o tym, że młodzi kaprale otrzymali akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. Komendant warmińsko-mazurskiego oddziału SG, generał brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz wręczył 28 funkcjonariuszom akty mianowania na stopień kaprala.
14: Funkcjonariusze Straży Granicznej gratuluję awansu na wyższy stopień Straży Granicznej. Służba w Straży Granicznej to służba, która daje wiele satysfakcji, ale to przede wszystkim służba, która wymaga dyspozycji, gotowości do działania na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. Szanowni państwo, nosi mundur z godnością, dumą i szacunkiem. Pamiętamy o tym, że dobro obywatela i państwa polskiego jest dla nas rzeczą nadrzędną. Niech podczas codziennej służby, proszę państwa, przyświeca wam dobro służby, odpowiedzialność za ojczyznę, odpowiedzialność za obywateli naszego kraju.
1: I dzięki generałowi brygady Straży Granicznej Danielowi Wojtaszkiewiczowi zrobiło się na naszej antenie nieco patetycznie. Podniośle, może to lepiej brzmi. I tym właśnie takim podniosłym akcentem dobrnęliśmy do końca tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za który oczywiście dziękuję wam, Aga Wiśniewska, i z tego miejsca zapraszam was także na część kolejną, która już za chwilę na naszej antenie się pojawi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
15: Aga Wiśniewska, dzień dobry kolejny raz na falach 95. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym tym razem spotkamy się z człowiekiem, którego absolutnie uwielbiam, który ma taki głos, że on jest jak miodzik otulający nasze serduszko. I ma przy okazji też kilka ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Na przykład o naszym regionie i o mieście Olsztyn oraz o pewnym symbolu, który tak trochę nim jest, a trochę nim nie jest i tak trochę wiadomo, o co z nim chodzi, a trochę nie wiadomo. A wszystko zaczęło się od tego, że jest to baba, tylko że facet. I opowiadać nam o nim będzie Marcin Rumiński, który też oczywiście już na naszej antenie gościł, ale przy okazji tego, że pojawiają się nowe rzeczy, oczywiście my też chcemy o tym opowiedzieć, więc najpierw Cię przywitam. Dzień dobry.
16: Dzień dobry i Tobie i słuchaczom.
15: Marcinie, no właśnie, no to najpierw chciałabym zacząć od tego, co tak w miarę jest stałe, czyli zespół Krive. Co tam się u Was dzieje? Czy będziemy mieli okazję Was pooglądać? No bo posłuchać Was możemy przecież zawsze. Tutaj chyba warto też o tym opowiedzieć i tak trochę bardziej przybliżyć naszym słuchaczom, czym Krive jest. I dlaczego to jest ważne i dlaczego i w jaki sposób jest związane z naszym regionem. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Wy śpiewacie po prusku.
16: Tak, jest to jeden z niewielu zespołów, który śpiewa po staroprusku. Długo poszukiwaliśmy kogoś, kto będzie w tym języku pisał. Szukaliśmy w Polsce i za granicą, a okazało się, że tuż obok, dosłownie w Szczytnie, znajduje się niesamowity pan Niedźwiedź, który od wielu lat zajmuje się pisaniem poezji w języku pruskim już. Okazało się, że ten język jest i z wielkimi sukcesami jest rekonstruowany. Także dostaliśmy po prostu kupę wyśmienitych tekstów, które zamieniamy teraz w pieśni.
15: O czym one są? O czym Prusowie śpiewali?
16: No więc o czym starożytni Prusowie śpiewali, to my nie wiemy oczywiście, bo nie zachowały się żadne zapiski, albo przynajmniej ja nic o nich nie wiem, co nie znaczy, że nie szukam. Szukam, ale nic nie mogę znaleźć. W każdym razie pan Artur Urbański, wcześniej wspomniany, pisze przepiękne poematy o bogach, oczywiście o Perunie, oczywiście o Potrimpsie, Patolsie. A ostatnio napisał przepiękny poemat o Ragutisie. Ragutis to był bóg piwa, miodu i taka piosenka niedługo się pojawi.
15: Krive, poza tym, że właśnie jest wyjątkowe ze względu na tę warstwę liryczną, to jest też taki zespół, który pozwala nam się trochę przenieść w te czasy. No właśnie, to jest X, XI wiek?
16: Stroje mamy z przełomu tysiąclecia. Ale czy taką muzykę gramy tak naprawdę, to ja nie wiem. No powstało teraz mnóstwo różnych wersji. Każdy zespół gra troszeczkę na swoją nutę. Inni wplatają takie nurty, inni wplatają takie nurty. A my wplatamy takie nurty, jakie nas interesują. Więc jest troszeczkę muzyki skandynawskiej, jest troszeczkę muzyki słowiańskiej, jest troszeczkę muzyki wschodniej. Staram się mieszać w interesujący sposób. Bo jak oni grali, to się nigdy nie dowiemy już przecież. Pewna intuicja, jakaś wyobrażenie o tej kulturze. Wiemy, że byli to bardzo otwarci ludzie, którzy dużo podróżowali, przyjmowali masę gości z całego świata. Więc na pewno mieli do czynienia z kulturą i muzyką wielkich obszarów różnych świata.
15: A jeżeli chodzi o instrumenty, to czy właśnie tutaj się coś takiego bardzo typowego dla nich pojawia? Doszliście do jakichś takich źródeł?
16: Nie mam pojęcia, na czym grali Prusowie. Wydaje mi się, że korzystali z takiej bazy instrumentów charakterystycznych dla Bałtów w ogóle. Czyli były jakieś kokle, czyli były jakieś proto, skrzypco, tagelharpy jakieś, może i strunowe, na pewno fujarki, na pewno rogi do grania, na pewno bębny, no bo to takie instrumenty, które towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat.
15: I to są też instrumenty, na których oczywiście wy gracie podczas swoich koncertów.
16: Tak, tak.
15: I to są instrumenty, które, a przynajmniej w części, można zobaczyć podczas twoich występów, kiedy przemieniasz się z Marcina Rumińskiego w Rumuna Bajdurzącego.
16: No zabieram jak najwięcej instrumentów, które układam sobie w takie spójne bloki, żeby pokazać troszeczkę instrumentów strunowych, dętych, perkusyjnych, szarpanych, smyczkowych, różnych dud i innych piszczałek. Dzieci to bardzo lubią, z zainteresowaniem podchodzą do tych instrumentów. Nieczęsto mają z nimi kontakt, a niektóre w ogóle pierwszy raz widzą takie instrumenty. Drumle, mandole i inne rzeczy. Na wszystko mówią gitara, ale już przy drugim spotkaniu elegancko potrafią ten ten instrument prawidłowo nazwać, więc ta rola edukacyjna, nie tylko jeżeli chodzi o historię naszego regionu, jeżeli chodzi o legendy, baśnie naszego regionu, ale też instrumenty, ogólnie mówiąc, nie to, że z naszego regionu, tylko żeby wiedziały, że mandolina to mandolina, że drumla to drumla, instrument, który kojarzą z pszczółki Mai, bo konik polny Filip miał robiony drumlą dźwięk, no więc jak gram ten pę, takie, no to on, te dzieci potrafią rozpoznać, ale nie wiedzą, co to za instrument i jakie możliwości ma. Więc ja im to bardzo chętnie przybliżam.
1: I oczywiście przy okazji też opowiadasz im baśni i legendy z Warmii i z Mazur.
16: Tak, oczywiście. No uwielbiam to po prostu. Uwielbiam oglądać zaciekawione buzie. Dostaję skrzydeł i interpretuję po prostu te baśnie jak z baśni.
1: I teraz pojawiło się kilka nowych, no bo ten projekt jest już realizowany od kilku lat, ale cały czas go poszerzasz. No właśnie też jakiś czas temu pojawiły się takie wersje dla dorosłych, takiego Rumuna świntuszącego, ale my dzisiaj będziemy się skupiali na tych nowościach, czyli właśnie na kolejnych trzech, dobrze pamiętam?
16: Tak, zacząłem od przepięknej baśni Miłość Olbrzyma, a reszta niech pozostanie niespodzianką. Wszystkie dzieci lubią niespodzianki, a ponieważ każdym dorosłym jest odrobinę dziecka, to na pewno też będzie lubił taką niespodziankę.
1: No i tak sobie rozmawiamy tutaj, o czym ty się zajmujesz. Rozmawiamy o tym zespole Kriwe, który bardzo nawiązuje do historii naszego regionu. Mówimy sobie o tym, jak wcielasz się w Rumuna Bajdurzącego, opowiadając legendy z naszego regionu, z Warmii i z Mazur. Czy albo kiedy zainteresowało cię to? Bo ty jesteś rodowitym olsztynianinem. No i właśnie na jakim etapie twojego życia pojawiła się taka ciekawość i takie zainteresowanie tym, jak to tu kiedyś było w ogóle, jak to się wszystko zaczęło?
16: Ponieważ moi starzy byli młodzi, jak się pojawiłem i nie za bardzo mieli czas w ferworze walki o przetrwanie pracy i innych rzeczy, to spędzałem czas z babką, która mi czytała bardzo dużo bajek, bardzo dużo. Więc ja wyrastałem w kulturze słuchacza. Babcia fajnie czytała te bajki. I jedną z książek był Nowy Kiermasz Bajek właśnie. Także ja poznałem te legendy jako kilkulatek i one ze mną sobie dorastały w mojej głowie, aż w końcu pandemia sprawiła, że z braku sensu istnienia w mojej głowie ta szufladka się otworzyła i przypomniałem sobie o tych cudownych baśniach. No i zacząłem je nagrywać tak sobie, o po prostu. Nikt wtedy nie wiedział, że dzięki temu stanę się bajarzem, a stałem się po kilku latach.
1: No to ja mam w takim razie też do ciebie prośbę, żebyś nam, no, uda się namówić cię na dwie baśni, legendy, żebyś nam opowiedział naszym słuchaczom. W ogóle przepiękna, stara książka.
16: Tak, to jest wydanie z 65 roku. Właśnie udało mi się je dosłownie niedawno zdobyć. Nowych kiermaszów, bajek było mnóstwo wydań. Praktycznie co dwa lata, a nawet i co roku powstawała nowa edycja, w której było za dwie, trzy nowe pozycje. Dlatego staram się zbierać wszystkie, dlatego że no niektóre baśnie przepadły wraz z tymi egzemplarzami. Wydawnictwo już dawno nie istnieje i teraz można sobie gdzieś w antykwariatach albo na internecie tych książek wyszukiwać. Miłość Olbrzyma. To jest bajka spisana przez Emilię Biedrawinę Sukertową. Wiadomo, że ona usłyszała ją od jakiegoś lokalsa, który zajarany opowiadał historię, którą ona sobie potem troszeczkę przeinaczyła. Ja też ją troszeczkę przeinaczyłem. A historia o miłości Olbrzyma zaczyna się w ten sposób. Dziś jeszcze słyszy się niekiedy na ziemi mazurskiej, że w czasach zamierzchłych żyły tam olbrzymy. Nie tylko postawą byli oni wielcy, ale i duchem. Przywiązani gorąco do ojcowizny przodków, do grodzisk, do pól i leśnych obszarów, walczyli bohatersko z wrogami, którzy pragnęli zawładnąć ich krajem. Ginęli w obronie wolności, pędzeni bywali w niewolę, osadzani gdzieś z dala od ojczyzny. Często nie mogąc znieść ucisku najeźdźcy, sami uchodzili w obce strony. Coraz rzadziej spotykano owych olbrzymów na ziemi sasińskiej czy zawkrzyńskiej, która ciągnęła się rąbem od Ostrudy po Ciechanów i od Lubawy po Nidzice. W pamięci najstarszych zasiedziałych mieszkańców Ostrudzkiego przetrwała wieść o pewnym wielkoludzie, którego rodzinne grodziszcze wznosiło się między wsiami Ostrowinem a Idzbarkiem. Wcześnie osiercałym Niedanem, synem Skawoty, dziedzica grodu opiekowała się rodaczka mamka, jego olbrzymka Arwida. Troszczyła się jak matka o żywność dla niego i przędła i tkała len i wełny na jego odzież, aż zestarzała się, zniedołężniała i wreszcie odeszła z tego świata. Ze swego dworzyszcza odziedziczonego po rodzicu młody olbrzym tęsknym wzrokiem spoglądał po okolicy, która malowniczo rozpościerała się dookoła. Z czasem u stóp grodziska na obszarze zaludnionym niegdyś przez wolne pospólstwo olbrzymów osiedlili się nowi ludzie, przybysze z ziemi chełmińskiej i mazowieckiej. Byli oni w porównaniu z Niedanem i jego współplemieńcami drobnego wzrostu. Wydawali mu się mali jak dzieci, a mowy ich nie rozumiał.
1: Czy wśród tych legend jest coś, co dotyczy Olsztyna? Bo tutaj mieliśmy fragment o Ostródzie. A czy jest coś takiego, co opowiada historię właśnie miasta z Nadłyny?
16: O, nie trafiłem jeszcze na bajkę o Olsztynie, a wydaje mi się, że masz rację. Ona może być kluczowa, dlatego że robię taki test. Pierwszy raz pojawiając się w przedszkolu i pytam dzieci i przedszkolanki, czy wiedzą, skąd jest nazwa Olsztyn. No i jak słyszę, że tak, wiemy, bo tutaj było dużo olszyn, no to pędzę jak błędny rycerz na wiatrak ze sprostowaniem. No i wtedy oczy otwierają się coraz szerzej. Słyszymy nazwę Allenstein, słyszymy nazwę Alnestaps. Raptem pojawia się w tym łyna, czyli Alne, czyli łania, proszę państwa. Bo taka jest nazwa naszej rzeki, po prostu nazywa się ona łanią. Nazwa Olsztyn powstała w 50 roku, może jakoś. Wcześniej jej nie było, ale wiemy z zapisków ze średniowiecza, że w jakichś kopernikowskich tam zapiskach pojawia się nazwa Olsztyn. I na tej podstawie prawdopodobnie powstała nazwa Olsztyn. Okay. Bo to Z musiało być, prawda, dodane, żeby coś od siebie dodać.
1: Koniecznie. Ale to ciekawe, że w sumie temat tej łani w ogóle, jakby ten wątek zupełnie został wyparty. Jakby cały czas mówimy o łynie, łyna, łyna, łyna, tak jakby tak zawsze było. A tu proszę, bo to też staropruski?
16: Tak. Alne to łania, staps to kamień, więc kamień łani. Mhm. Tak, w rozumieniu łyny, że tak powiem, łyński kamień. Mhm. Taka jest nazwa naszego miasta. Ja myślę, że ponieważ przyjechali tu ludzie, bardzo dużo ludzi przyjechało tutaj już po wojnie i oni nie czuli, oni w sercu przywieźli tutaj swoje rodzinne strony, a na to, co się tutaj dzieli, mieli teraz takie ładne określenie, że mieli po prostu to głęboko gdzieś, nawet nie interesowało ich po prostu miejsce. Ludzie tutaj przyjeżdżali z różnych względów, jedni uciekali, bo było to miejsce, gdzie można się tutaj było zaszyć i stać się kompletnie po prostu niewidzialnym w Polsce, zwłaszcza za komuny. Inni przyjeżdżali, bo coś, innych przesiedlili i w zasadzie nikogo nie obchodziło. Dopiero teraz pojawiają się, z wyjątkiem tych nazwisk, od których powstały nazwy ulic w naszym Olsztynie, czyli tych gębików sukertowych, wszystkich i innych. I oni faktycznie interesowali się regionem i w ogóle, no ale ci zwykli mieszkańcy, którzy stanowią o tym, czy społeczność jest w tym, czy nie, to jeżeli pyta się olsztyniaka i on nie wie w ogóle nawet, w którym roku powstała, jakby wymyślili nazwę Olsztyn i że stało się to kilkadziesiąt dosłownie lat temu, a wcześniej nie było tej nazwy, no to daje to do myślenia też. No ale ważne jest, że ludzie przyswajają sobie tę wiedzę i może też ta baba pruska przestanie być babą, a stanie się jakimś pomnikiem dokumentnie zniszczonej i zapomnianej kultury.
15: O różnych skomplikowanych wątkach związanych z Olsztynem opowiadał nam nasz bajarz ulubiony, Marcin Rumiński, któremu oczywiście za to spotkanie też bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie również wam, drodzy słuchacze. I oczywiście zapraszam was także na kolejne o stałej porze na antenie Meloradia. Aga Wiśniewska, kłaniam się i mówię do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn.
1: No to jedziemy, siemanko, Adi z tej strony. Fajnie się z wami usłyszeć w sobotę. Zaczynamy to na grubo, kiedy inni gadają. No już gramy. Andy Dust i Zokuria. Bardzo energetyczny numer. Siema!

Magnetic Bauza i Melo Radio. Dobrze trafiliście. Teraz pogadajmy o rzeczach bardzo poważnych, bo naukowcy odkryli coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Kapibary. Na pewno kojarzycie te zwierzęta, które były niejednokrotnie wiralem na TikToku, czy też Instagramie między innymi. I jak się okazuje, to nie tylko one świetnie wyglądają na mediach społecznościowych, ale pełnią też bardzo kluczową rolę dla innych zwierząt, bo są takie trochę jak meble. Dosłownie. Można zobaczyć zdjęcia kapibar, gdzie jakieś inne zwierzęta na nich sobie siedzą, chillują, na przykład kaczki, małpy, czy jakieś inne mniejsze drapieżniki. Także no, generalnie wśród zwierząt, co by nie mówić, kapibara to prawdziwa sigma.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zdradzę wam w sekrecie, co zrobić, żeby przeżyć coś niesamowitego. Coś, co będziecie wspominać prawdopodobnie całe życie. Ale wcześniej, ale Farben i Body Talk, to już niedługo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltaryn!
10: Kto?
11: Woltaryn!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udos kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
7: Spokojnie, ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownie Odzieży 7, Księcia Witolda 7.
8: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Lambert i Tripsy, dzięki, że jesteś i ja też dziękuję wam za to, że jesteście. Dlatego wypadałoby zrobić coś bardzo fajnego w ramach tej wdzięczności i może na przykład wybrać się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii i możecie tam pojechać z Meloradiem. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć na Tomorrowland. Dodajcie też waszą wspólną imprezową fotkę, a może jakieś nagranie. No i tak naprawdę to wszystko, wystarczy trochę zaczekać. A i jeszcze jedno, co moim zdaniem jest totalnym game changerem w tym roku, to nie martwicie się dojazdem, bo macie to całkowicie gratis. Także do dzieła. Meloradio.pl. Wbijajcie.

0: Girls in Love w Meloradio. Dziewczyny, my też was kochamy z całego serducha. A tę miłość można przerodzić w coś bardzo dobrego też. Między innymi miłość motywuje do tego, by coś zmienić, by niektóre rzeczy może zaakceptować, ale może też po prostu by się ruszyć i zrobić coś fajnego razem. Przemyślcie to, bo mamy cały słoneczny weekend na to, by coś fajnego porobić.
1: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Meloradio.

0: No, kiedy inni będą gadać, my już to zagramy. Punktualnie o 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Kiki do MediaMarkt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem to!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Siemanko, ja jestem Adi, no i wybiła 11. Nie wiem, czy drugie śniadanie już było u was grane, jeżeli nie, to jest dobra chwila, no ale z kawusią, bo bez tego nie ma życia. Haveny, Jajran, gram to już teraz. Adi z tej strony.

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Uwielbiam tę nutę i nie mogę się ostatnio od niej uwolnić. I nawet powiem wam szczerze, że chyba nie chcę. No ale David Guetta, to wy dobrze wiecie, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, a wy razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, a ja w międzyczasie by was trochę zachęcić i zmotywować. To jak byliśmy tam ostatnio, to można było zjeść talerz. Jak on wyglądał, jak on smakował, sprawdzicie na Instagramie Meloradia, a żeby pojechać z nami na to wyjątkowe przeżycie, ekstremalnie ciekawe wydarzenie, wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje po to, by napisać nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć. Pamiętajcie o wspólnej fotce.

0: Dub Doxy, How Does It Feel w Melo Radio. Czuję się naprawdę bosko. Ale to dzięki tej nutce, bo faktycznie ona bardzo fajnie nawiązuje do lat 80. i korzysta z tych nieco cięższych brzmień, no i nawiązuje do klasyki, która trochę jest mi gdzieś bliska. Starzeje się, ale o tym kiedy indziej. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. 26 stopni to zawsze obietnica dobrej imprezy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskakujesz!

0: Dziecka to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
13: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
14: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży Seven, Księcia Witolda 7.
15: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
16: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
15: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
17: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od

Calvin Harris, Sweet Nothing w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No i w międzyczasie zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, bo to zawsze jest inspiracja do tego, żeby coś zrobić fajnego. No i znalazłem. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemniaka. I jak można go obchodzić? Słuchajcie, no oprócz tego schaboszczaka, którego ja na przykład osobiście uwielbiam, to jest, też mi się wydaje, że to jest dobra motywacja do tego, by zadzwonić do ziomeczków i powiedzieć: ej mordo, jest ciepło, dawaj odpalimy grilla. I taki ziemniak, wiecie, upieczony na grillu, to jest naprawdę coś pysznego. Już nie mówiąc o tym, jak złapiecie dobrą ekipę, to w ogóle vibe będzie przemiły. Pomyślcie o tym, bo warunki są ekstra. I Leniom, Don't Want Your Love, już teraz w Melo Radio.

0: Can't Let Go w Melo Radio. Mam nadzieję, że wam siadło. No bo takich sztosów będę miał zdecydowanie więcej. Trafiliście w najlepsze imprezowe miejsce na ziemi. Melo Radio jedzie z wami, Melo Radio jest z wami, gdzie tylko potrzebujecie i chcecie. Ja na przykład polecam też między innymi na siłownię.
1: A już o 12 zagramy.
0: No tak, bo będzie Felix i Encascada i Boy You Turn Me. Tak, to jest ta sama Cascada, która robiła cover Every Time We Touch. Wcześniej, dawno, dawno temu, oryginalnie odpowiadała za to Maggie Reilly.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: MediaMarkt.
7: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 900.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Barbara?
8: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
8: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert tanie.
12: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
15: Ciach i wybiła, godzina 12. Siemanko, witam osoby, które dopiero do nas dołączyły. Na pokładzie podkręcamy tempo, dbamy o dobrą muzę i na pewno będzie fajnie. Felix Yen, Boy You Tell Me. Mamy sobotę i cieszmy się tym naprawdę bardzo.

tu Melo Radio.

Sony Fodera i My Lovin', tak, podkręcamy tempo. Z okazji wcześniej wam mówiłem coś tam o grillowaniu, bo jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i to zawsze jest dobra inspiracja i motywacja, by coś porobić fajnego. Między innymi grilla właśnie. Jeżeli tylko macie ochotę, to ja chętnie zobaczę fotki, gdzie wy się być może już bawicie albo po prostu chillujecie. Wysyłajcie to na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a ja w międzyczasie zagram, żebyście mieli fajniejszą sobotę. Afrojack i Our Time, tu też oczywiście Martin Garrix i David Guetta.

0: John Summit All The Time. Tak, podkręcamy tempo. Wiem, że wśród was jest dużo osób, które mówią sobie codziennie, ale bym chciała zmienić swoje życie. I za chwilę będę miał całkiem niezły pomysł, jak to zrobić, taka podpowiedź. I będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Poczekajcie chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.

0: kartami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

Lumix i Monster w Meloradiu. Prawdziwie potworne i mocarne brzmienie. A jeżeli brakuje wam trochę basu w życiu i muzy, którą możecie usłyszeć na żywo i przeżyć, które będą z wami już tak naprawdę no do końca, to wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i zgłoście się do naszej zabawy, bo możecie się wybrać razem z nami do Belgii na tegoroczny Tomorrowland, a tam no genialni artyści, których dobrze znacie, no bo będzie David Guetta, Armin van Buuren, będzie bardzo dużo pozytywnych emocji i tyle scen, że nie jestem w stanie policzyć, ale jeżeli chcecie tam być, to szybciutko na meloradio.pl wbijajcie i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na to piękne wydarzenie i pamiętajcie, by zostawić też jakąś fajną fotkę, jak imprezujecie, albo nagrać. Bo wiem, że na dobrym Melo zawsze się coś znajdzie, żeby móc uwiecznić. Także działajcie, meloradio.pl, a ja gram wam nowość od Fukaja i Lipki. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lucas Estrada, Trips i Steven Puff, międzynarodowa współpraca, ale jaka dobra. Close your eyes. No Trips to jest facet, który pięknie się rozwija i ja trzymam cały czas za niego kciuki, bo jego osobowość, charyzma i genialna muza to wszystko idzie pięknie ze sobą w parze i sprawia, że mówi się o tym na całym świecie.
1: A już o 13 zagramy
0: Accent i Don't Leave Kylie. To nowa wersja tego kultowego dzisiaj klasyka, ale zachowała to, co najważniejsze. Zrobione z szacunkiem. Podoba mi się. Zagramy to już za chwilę.

To promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3. Olsztyn.
6: W akcji 50 za 500 piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Mediamarkt.
8: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800

0: Mediamarkt.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W polskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.pl. Startujemy 18 września.

Alok, Khalid i Typhoon to Me w Meloradio. Dajemy nura, fajny weekend. A z Meloradiem wszystko idzie zdecydowanie prościej. Poza tym perspektywa tego, że ej, wakacje są na horyzoncie, to zawsze motywuje do działania. Na pewno macie jakieś fajne plany wyjazdowe, a żeby was jeszcze bardziej zmotywować i dać trochę uśmiechu, to wam powiem, że naprawdę niedużo zostało. 4 tygodnie, czyli jakieś 26 dni nam zostało do wakacji. No jakby nie było, to naprawdę już jest ostatnia prosta. Gratuluję tego, bo wiem, że dużo zrobiliście. A skoro mówimy o wakacjach, ekipa modelki Versov Santa Cruz. Jedziemy.

0: Anyma, Georgie i Beautiful. Tutaj skrywa się prawdziwe piękno. No i będziemy grać takie piękno, tylko bardziej imprezowe jeszcze. Dobijemy do pieca, wiadomo. Pojawi się Another i Talk to You. Będzie też Andy Das i Tokyria.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
21: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: No to jedziemy.
24: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
25: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
26: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
27: Po reklamie.

Natalia Nykier i Error. Nawet jeżeli na laptopie wam coś takiego wyskoczyło, to spokojnie. Dzisiaj nie myślimy o pracy. Dzisiaj myślimy o tym, żeby zrobić coś dla siebie i może dlatego fajnie by było zgarnąć 200, a nawet 500 złotych. W szybkiej kasie od Meloradia jest to możliwe i wystarczy, że tylko wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co dokładnie chcielibyście to wydać, no bo już tyle osób wygrało. Czemu by was tutaj nie mogło też się pojawić trochę więcej? Do dzieła, spełniajcie marzenia, a z tą kasą naprawdę można zrobić coś fajnego.

0: Oliver Heldens, Out of Love. Tak, podkręcamy tempo. Tego pana dobrze znamy, bo przecież był w Polsce i to nieraz. Występował też ze swoim drugim projektem jako Hilo i było naprawdę pięknie, między innymi na Resistance Warsaw. Dobrze to wspominam.
1: A już o 14 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Jak oni we dwóch się za coś biorą, to jest pewne, że wyjdzie coś bardzo dobrego. Kygo, Khalid to panowie, którzy no w końcu się spotkali, no i zrobili coś, o czym marzyli, czyli potężny hit.

0: co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Dzieciaki do Media Markt.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: No i wybiła 14. Siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, gdziekolwiek jedziecie na zakupy, czy po prostu gdzieś na imprezę, to fajnie, że jesteśmy razem. Ja wam gram. Save My Love, Kygo i Khalid. To już teraz.

Ibeny Hollow, teraz pogadamy o podrywie w Meloradio. No tak, bo skoro weekend, to być może idziecie na imprezę, gdzie akurat będzie ten albo ta jedyna, która fajnie by było, żeby wylądowała w waszych ramionach. Dzisiaj pogadamy o efekcie cheerleaderki, czyli o czymś, co miało miejsce m.in. w serialu Jak poznałem waszą matkę. I o co tu chodzi? Ludzie wydają się bardziej atrakcyjni, kiedy są w grupie, niż kiedy są sami. I wtedy nasz mózg po prostu nie analizuje wszystkiego aż tak dokładnie, tylko jedynie co to uśrednia. I dzięki temu jest po prostu łatwiej. Poza tym też a propos serialu Jak poznałem waszą matkę, postać Barneya był świetnym wingmanem i takiego wingmana zawsze dobrze mieć. Cyril, still into you. To już teraz w Melo.

Pod Toki, ale Farben, tak, podkręcamy tempo. No, ale z tej mowy ciała, o której tu jest śpiewane w tym numerze, to rzeczywiście można wyczytać sporo, bo czasami da się odczytać, czy ktoś się stresuje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś dobrze kłamie, wiecie jak jest. Ale też z numeru win można sporo wyczytać, a o tym Gibbs, Dope House i For Money i to już niedługo, bo jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.

Switch Disco, Charlotte Henin Felix i I Found You. Ja też was znalazłem i mam ważne info. No bo w tym roku, tak jak i w poprzednim, mamy dla was przeżycie przepiękne, niezwykłe wydarzenie, które uchodzi za legendarne, a chodzi tu o Tomorrowland, bo tam będziemy. Będziemy w Belgii, w centrum muzycznych wydarzeń i wy też. Dlatego jeżeli chcecie faktycznie tam być, to szybko odpalcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wstawcie fotkę z waszą ukochaną osobą, którą chcielibyście się tam wybrać. Napiszcie, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna. No i co? Trochę poczekajcie, my oddzwonimy i wszystko będzie jasne. Róbcie coś z tym, bo naprawdę szykuje się potężne melo.

0: A to gość, który się przedstawia w każdej swojej piosence, czyli Jason Derulo i Take You Dancing. Podkręcamy tempo. Jason Derulo to jest facet, który kocha słodycze. On się pewnie jakoś bardzo nie będzie chciał do tego przyznać, ale jak wejdziecie na jego Instagrama i zobaczycie, co facet potrafi za ciasta stworzyć, to naprawdę są to rzeczy niesamowite. No, a my mamy coś dobrego dla was.
1: A już o 15 zagramy
0: Yearbox i Graceland. I mówiąc dobrego, mam na myśli naszego kondzia, który już za chwilę przywita się z wami na antenie i będzie odpowiadał za Before przed dobrym Melo. Ja już dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek. Siemanko!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
13: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
14: No mam nadzieję, że wszyscy już wczorajsze melo odespali, no bo to przecież kolejny przed nami. To jest Before przed dobrym melo, Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam Graceland na dobry początek 15. Za chwilę też Avicii i Rita Ora. No co, jedziemy?

A jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

minut po 15. Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już zaraz czerwiec. Nim się obejrzymy, też będzie lipiec. Na wtedy czas w kalendarzu warto sobie zarezerwować na Tomorrowland w Belgii, czyli masa najlepszej muzy i niesamowite przeżycie, które możemy wam zapewnić w Melo. Nasza ekipa się wybiera. Wy też możecie do niej dołączyć. Napiszcie nam i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. meloradio.pl. Tam możecie to zrobić. Wiadomo, kto na pewno będzie, no to m.in. Gabry Ponte, Ingrosso, Oliver Heldens, Marlon Hofstadt, Martin Garrix, no i będzie też on, Calvin Harris, który już teraz przed nami, Thinking About You. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 15.

Just the way you are. Tak podkręcamy tempo w Melo. To już 27 minut po 15. Został milionerem, a teraz będzie miał kłopoty. O tym opowiem wam za chwilę. Zagra nam też Sigma, no i jeszcze przed 16 między innymi Bryska, więc warto zostać z Melo.

promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja, 15.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Wbijaj.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Ryska i Obca w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Został milionerem, a teraz ma problemy. Taka sytuacja w Zgorzelcu. Tam słuchajcie z konwoju, no teraz się skupcie, bo to będzie dobre. Przypadkiem wypadł 1 000 000 złotych w worku. No i według policji jeden z panów, który to zobaczył, miał zatrzymać swoją furkę, worek wpakować do tego auta, no i sobie odjechać. No i się okazuje, że podobno tak nie można. Wezwali go do prokuratury, rokiem więzienia go nawet straszą. No pan się nie przyznaje do winy. No i w sumie trudno mu się dziwić, bo przecież od zawsze się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Don't Hurt Me, What Is Love, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio i w trasie, i dla tych z was, którzy szykują się na jakieś melo dobre dziś wieczorem, to jest before przed dobry melo, więc najlepszej muzy nie brakuje.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. I tym numerem punktualnie otworzymy 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, nieustająco podkręcamy tempo.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.
11: Candy Nights na dobre wejście w 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga czy W&W Kashmir. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To jest Before przed dobrym melo.

Modelki i Włodarski w Meloradiu. 14 minut po 16. Podkręcamy tempo. No to zostajemy w temacie, bo babcia z balkonikiem, z turbodoładowaniem ostatnio się pojawiła w Niemczech, niezłym hitem się stała. Dokładniej to poniosła się, słuchajcie, fotka w internetach z fotoradaru, z której wynika, że babcia, która spacerowała sobie z balkonikiem, szła 42 km na godzinę. No trzeba przyznać, że rekordzistka, choć oczywiście to nie tak, że ona tak śmigała, a po prostu furka, która jechała za nią, no jechała tak.

się stało tak, że babcia weszła w kadr, przy okazji zasłaniając też blachy na tyle, że się nie da zlokalizować kierowcy. No to powinien wysłać jej kwiaty, a babcia powinna zostać powołana do kadry. Bo trzeba przyznać, że niezła sprinterka. Tell Me to już teraz w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo.

0: To Sony Foderona 25 minut po 16 w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezły hajs jeszcze przed długim weekendem. Pitbull i Afrojack nam też zagrają, to już za moment.
1: Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Uwielbiam rysowanie!
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
14: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
19: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24, 30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Florida na antenie Meloradia, a ja słuchajcie, przeglądam sobie właśnie sociale i wyskoczyło mi na Insta jedzenie truskawek z roztopioną czekoladą, taką z opakowania we Włoszech. Się głodny zrobiłem, ale czy to nie brzmi jak idealny pomysł na ten nadchodzący długi weekend? No gdybyście na przykład chcieli do Włoch pojechać albo na jakiś inny city break, to już teraz zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200 do zgarnięcia. Jeszcze przed długim weekendem wchodźcie na meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły. A my podkręcamy tempo nieustająco. To świeżynka w naszej playce Gips, PZ i Karnawał, czyli też numer, który jednocześnie otwiera nowy rozdział w karierze Gipsa. Posłuchajcie sami i dajcie głośniej.

Midnight, good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, dzień nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop.

0: Razem z Wersów podkręcamy tempo jeszcze przed 17 w Meloradio i z numerem o północy. To jest Before przed dobrym Melo, a my tak gramy i w furkach, i w restauracjach. No i być może na tych właśnie Beforach u was w chacie już, no bo to już najwyższa pora.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 17 zaczniemy tym numerem, bo kiedy inni gadają, my gramy. Pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie. Szykujcie telefony.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
18: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
19: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by pobawić się w Podejmij Wyzwanie. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

0: Talk to you w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 17. A teraz też to tempo nieźle podkręcimy, bo czas na podejmij wyzwanie na antenie Melo Radia, czyli ten moment, na który ja zawsze, słuchajcie, czekam przez cały dzień. No i dzisiaj to wyzwanie będzie podejmował na naszej antenie Łukasz. Siemanko, Łukasz.
1: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy, witam całe Melo Radio.
0: Jak tam ta sobota u ciebie leci?
1: Sobota właśnie mi minęła, wróciłem z pracy i powiem tak, nieraz człowiekowi brakuje adrenaliny, ciśnienie podskakuje i więc dzisiaj jest mój ten dzień, gdzie po prostu się muszę na czymś, jak to się mówi w cudzysłowie, brzydko wyżyć, więc no akurat to... czekam na adrenalinę, na tę sekundę adrenaliny.
0: Świetnie, Łukasz, się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie dzisiaj takie wyzwanie idealnie dostosowane. Ja słyszałem taką teorię, że jak człowiek się wykrzyczy, na przykład w lesie albo gdzieś, to z niego właśnie emocje schodzą. No więc ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś ty tak się właśnie wykrzyczał, ale nie byle czym, a hasłem Melo Radio. Proszę bardzo.
1: Mogę zaczynać?
0: Tak jest.
1: Kocham Melo Radio, jesteście zarąbiści.
0: Słuchaj, ja widzę, że tutaj cały wierszyk jeszcze z tego przy okazji wyszedł. Łukasz, no to co? Ja w takim razie przesyłam do ciebie skiety od Melo Radia. Mam nadzieję, że to ci dzisiaj ten nastrój poprawi.
1: Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że ten okrzyk...
1: po prostu

0: 360 stopni obrót dookoła zgara, o właśnie.
1: O, no i elegancko, kogo pozdrawiamy?
0: No pozdrawiamy wszystkich klientów, wszystkich słuchaczy i całe Melo Radio.
1: Tak jest, no to ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam, mamy też gramy Red Lights już teraz przed nami.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Don't Wanna Go Home w Melo, tak podkręcamy tempo przy sobocie i przy biforze, przed dobrym Melo, a za chwilę powiem wam o nowym biznesie króla Latino. Ten to nie zwalnia tempa. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 18.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe 7. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
19: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Po reklamie.

To Before przed dobrym Melo, to Sunfelt i to Sophie Loud. A Skolim, czyli król latinoch, znów zaskoczył. No pozazdrościł chyba trochę Magdzie Gessler, która miała swoje parówki, bo Skolim, uwaga, też swoje będzie miała. Ale nie tylko, bo też kabanosy, kiełbasę, no jednym słowem chyba chce zostać też królem przemysłu mięsnego. No ale niektóre fanki się ucieszą, no bo przynajmniej wreszcie będą miały szansę na to, o czym często piszą w komentarzach. Czyli na kiełbasę Skolima.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Robin Schulz, Melo. Sugar jeszcze przed 18, tak nam się słodko zrobiło, to before przed dobrym melon, na beforze myślę, że przydadzą się jakieś przekąski i słodkie, i słone, no i oczywiście muza się przyda, tej też mam pod dostatkiem.
1: A już o 18 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu 30 Melorodia, no teraz spadło, ale nadal bardzo przyjemny kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zaczynamy Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Kto by pomyślał, że ten numer po latach do nas tak wróci i tak znów przyspieszał nam serduszka, słysząc te dźwięki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobre wejście w 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans, a nawet 16 minut po 18. To Melo Radio, a to Nathan Dave za nami. Optymiści żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. O takich wnioskach czytam w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że osoby, które się mniej przejmują, mniej stresują, no i ogólnie są zasadniczo pozytywnie nastawione do życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na różne choroby, no i żyją dłużej nawet o kilka lat. Zatem teraz wszyscy razem się, słuchajcie, uśmiechamy, nawet jak ktoś ma gorszy dzień, bo jak mówi powiedzenie, fake it till you make it, fake it till you become it. No i z tej mojej pomyłki też się można na przykład zaśmiać albo uśmiechnąć. No a przy takich numerach jak w Melo, to trudno się nie uśmiechać. DNA już teraz przed nami, podkręcamy tempo.

0: Ale to dobrze brzmi w furce. Fisher i Tones and I. 127 minut po 18, my podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a jeszcze w tej godzinie If Only You, to już za moment, będzie też Tiesto i będzie też Ale Farben. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.

Melodii. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, Tiesto za nami. 28 dni zostało do wakacji, a w wakacje Sunrise Festival. Coraz mniej dni też do niego, a tam oczywiście sporo znakomitej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie m.in. Axwell Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, no i będzie też m.in. on, czyli Jugel, który już teraz przed nami.

0: Move Your Body jeszcze przed 19 na antenie Melo Radio. No tego wieczora, tej nocy na pewno nie zabraknie okazji, żeby trochę tym ciałem poruszać. To jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy do tańca i nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Galaxy. Oj, będzie można poruszać bioderkami, a jeżeli jesteście w furce, no to przynajmniej palcami na kierownicy. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Po reklamie.

Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Galaxy otwiera nam 19, za chwilę też LMFAO, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo. Candy Night za nami, a wypiszecie na WhatsAppie. Karolina na przykład chwali się, że po raz pierwszy w życiu zrobiła gołąbki i nawet nie spaliła pół chałupy przy okazji. No to ja bym jeszcze w takim razie drugi sukces zaliczył, jeśli nie rozwaliły ci się, bo to też jest niełatwa sprawa. U Roberta z kolei totalna chillera pozdrawia ze swoją ekipą, z którą wraca z wypadu na kajaki. No to szerokości dla was w takim razie trochę zazdro, bo to brzmi jak totalnie udana sobota. No a przynajmniej do momentu, gdy ktoś nie bujnie kajakiem za mocno. King of My Castle to już teraz.

I z takimi numerami to od razu człowiek czuje, że jest sobota i że to jest before przed dobrym Melo. Becky Hill, 27 minut po 19, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Zagra nam też Sophie Ellis-Bextor.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 90.5 FM.

James Hype na antenie Melo, to między innymi on na tegorocznym Tomorrowland. Wy też tam możecie być, wy też możecie sobie zapewnić niesamowite wakacje, niesamowite przeżycie. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przeżyjcie to razem z Meloradiem. Meloradio.pl, wchodźcie i zgłaszajcie się już teraz.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Calvin Harris, Alessio Hurst, a już za chwilę u nas The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo się jeszcze będzie działo, a ja wracam jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: No to jedziemy!
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
10: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
10: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
10: A place where curiosity

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie.

Amplify your soul. Prawdziwe dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Skytech Meloradio. Is Skytech. Dobry wieczór moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 74. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki. Między innymi Rehab, Argi, Meduza i wielu, wielu innych. A na początek? Mój dobry ziomek Fafak wraz ze mną w numerze Rules, który ukaże się w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

właśnie, to jest SkyTech. Co za piękny numer. Charles D i Westka razem z Bexy, Can't Get Enough. Tuż przedtem grecka supergwiazda RG oraz Omiki i Lelna Har, Mantra. A już za chwilę mój ostatni track z Mentum, Concrete Jungle, w moim labelu Horizon State. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Bardzo ciekawy numer. Ave, Meet Me in the Dark. Tuż przedtem nowy kawałek od Meduzy i Rani, Silence. A już za chwilę brazylijska supergwiazda Vintage Culture razem z Volkoderem, Hands Up.

słuchacie This is Skytek. Król elektroniki powrócił. David Guetta z nowym remixem dla DaBaby pod Pop That Thing. Już przedtem Mark Sixma i Nubia Like You Do. A już za chwilę. Bardzo ciekawa propozycja z Tomorrowland Music. El Figo, Har i IRS. Dreaming and Breathing. Dajcie głośny.

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

episode of A State of Trance. Meloradio Olsztyn na 95.5 FM.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

extension of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.